Uczyniłaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce bez promieni.

0: Europie żyje co najmniej 7 osób. Zmasowany atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Dramatyczny wypadek autobusu w Warszawie. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Brazylia i Meksyk żegnają się z mundialem. Poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne. Zaczynamy od zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Uszkodzonych jest wiele budynków mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze. Alarm powietrzny ogłoszono niemal w całej Ukrainie. W związku z tym w nocy Polska poderwała swoje myśliwce. Po kilku godzinach samoloty wróciły do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w dramatycznym wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Według wstępnych ustaleń policji pojazd nie zatrzymał się przed rondem, przejechał przez skrzyżowanie, uszkadzając kilka pojazdów, i zatrzymał się w przejściu podziemnym pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego. Tak wstępnie zeznawał kierowca.
1: Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskie ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Kierujący poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest trzeźwy. Badanie narkotestem również jest wynik negatywny.
0: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala. Autobus wyposażony był w instalację gazową, dlatego akcja strażaków była trudna i trwała wiele godzin. Tragiczny początek wakacji nad wodą, a w porównaniu z ubiegłym rokiem utonęło więcej osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
3: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
2: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
4: Tam, gdzie są ratownicy, na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
2: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Brazylia odpada z mundialu. Reprezentacja Norwegii wyrzuciła Kanarinhos z Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 dał ekipie z Europy niezawodny Erling Haaland. Strzelił oba gole, najpierw w 79, a później w 90 minucie gry.
6: Haaland, gol! Ależ to zrobił! Czy już wysłał Brazylię?
0: Tak brzmiało to na antenie TVP. Na sam koniec meczu Canarinhos zmniejszyli straty, gdy z rzutu karnego trafił Neymar. Była to jednak setna minuta, na więcej nie było szans. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po szalonym meczu wyeliminowała Meksyk. Wygrała 3-2, mimo że przez 40 minut grała w dziesiątkę. A wieczorem czeka nas kolejne hitowe starcie. O 21:00 Portugalia zagra z Hiszpanią. Z kolei o 2:00 w nocy Stany Zjednoczone zmierzą się z Belgią.
5: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: 3,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus. To rano wstaje. Dzień dobry, Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
7: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza. Teraz Michael Oldfield, Maggie Reilly.

0: Anioł wie, Urszula, na antenie Radia Plus, to niech wszyscy wiedzą, że dzisiaj 6 dzień lipca, a tego dnia urodziny obchodzą m.in. George W. Bush, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych, Sylwester Stallone, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta filmowy, Jacek Cygan, polski autor tekstów, piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror, organizator festiwali muzycznych, Jeffrey Rush, australijski aktor i producent filmowy, Grzegorz Skawiński, gitarzysta, wokalista, członek zespołu Kombi, a także Ireneusz Szczop, polski aktor, wszystkiego najlepszego. A imieniny obchodzą dzisiaj Chociebor, Dominika, Gotard, Ignacja, Łucja, Lucja, Maria, Nazaria, Niegosław, Teresa i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego. To teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus. Prawie 12 minut po 6.
1: Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź, połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę. A dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
2: Być może my też jesteśmy w takiej sytuacji jak ten przełożony synagogi. Stoimy gdzieś z boku Jezusa. Nie możemy się do Niego przyznać, ponieważ ogranicza nas środowisko, może nasze wcześniejsze życie. Ale jednak chcemy do Niego iść. Spróbujmy, to jest dla nas zaproszenie. Idźmy wbrew nadziei. Miejmy nadzieję wbrew nadziei. I podążajmy jak ten przełożony synagogi. Jemu się udało.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

Daddy Cool i Bonnie M na antenie Radia Plus. Zimny tata. No właśnie, i wszystko się zgadza. Oczywiście w cudzysłowie zimny tata. Wszystko się zgadza, podobno idzie do nas zimnica. Znaczy już ją czuć nawet, bo od 10 do maksymalnie 15 stopni teraz w całej Polsce, a nad Polskę szerokim strumieniem wlewa się powietrze polarnomorskie z Grenlandii i Islandii. Co nam przyniesie? No najgorszą pogodę w środę, bo nie dość, że wichury, to i temperatury spadną nawet miejscami do zaledwie 10 stopni Celsjusza. Ale potem na horyzoncie już widać przynajmniej 10-dniowy upał. Więc wszystko się, że tak powiem, wyzeruje. No, może nie wszystko, ale jest szansa na to, że znowu będziemy się grzać w cieple słońca i jeszcze wzdychać. Uff, jak gorąco. Teraz elektryczne gitary i koniec na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 6, a ja przypominam, że to dopiero początek i nowego dnia, i nowego tygodnia. 6 dzień lipca w kalendarzu i to jest poniedziałek.

0: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 3300. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Z kolei liczbę zaginionych ONZ szacuje na ponad 50 tysięcy. Od podwójnego trzęsienia ziemi minęły prawie 2 tygodnie, dlatego akcje poszukiwania ocalałych już wygaszają. Ostatnią żywą osobą, jaką ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest mężczyzna, który został odnaleziony po 8 dniach. Stabilizuje się sytuacja na rzece Bubre. Służby nadal prowadzą badania jakości wody. Przypomnijmy, wyłowiono tam kilkanaście ton śniętych ryb. Od soboty obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bubr na odcinku od korony zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Śledztwo w sprawie śniętych ryb prowadzi prokuratura. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją w meczu 1/8 finału Wimbledonu. Polski tenisista dobrze zaczął mecz z Janem Lenardem Sztrofem. Wygrał 2 pierwsze sety. W trzecim zaczęły się problemy. Hurkaczowi zaczęły doskwierać mięśnie brzucha. W 5. partii poddał mecz.
1: Przy mikrofonie Dorota Gut. Witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Warto pamiętać, że do lasów nie można wjeżdżać autem. Przy wysokich temperaturach nie trudno o pożar.
2: Pod żadnym pozorem. Nie rozpalamy grilla, nie rozpalamy ogniska, nie palimy papierosów, czy to w lesie, czy na łące pod lasem. To jest absolutnie zakazane, ale również nie wjeżdżamy pojazdami silnikowymi do lasu, czy nie wjeżdżamy na łąkę, która znajduje się w niewielkiej odległości od lasu, dlatego że od rozgrzanego silnika, konkretnie od katalizatora, bardzo szybko może dojść do pożaru trawy. Jeżeli wjedziemy samochodem wysoką trawę, bardzo szybko to trawa się zajmuje.
1: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Przed spacerem po lesie warto sprawdzać zagrożenie pożarowe. Mieszkańcy Zielonej Góry mogą tanio wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny w miejskiej wypożyczalni CUSMED. Do dyspozycji są m.in. kule, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe czy koncentratory tlenu. Według synoptyków dziś nie mamy co liczyć na zbyt wiele słońca. W Zielonej Górze synoptycy prognozują zachmurzenie przeważnie całkowite z możliwymi chwilowymi przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 19 stopni, a temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Dziś powieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego. Siła wiatru w okolicach południa wzrośnie do 17 km na godzinę.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku, za 27 minut będzie godzina 7. Za chwilę w Radiu Plus Shorts, Comment ça va, Murray Head, 119 in Bangkok. Teraz shorty odkładamy, lepiej założyć coś dłuższego, na razie chłodnawa.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Comment ça va? Ça va bien? Czyli chyba tak trochę jak się masz, kochanie, jak się masz. Za 20 minut, 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi She's Like the Wind, Patrick Swayze, ona jest jak wiatr. No, wiatru nie chwalimy, bo on będzie nam dospierał przez najbliższe kilka dni, ale damy radę. A jeśli chodzi o wakacyjne wyjazdy, to naukowcy mówią, że to jest fajny czas, żeby zrobić coś nowego w swoim życiu. Na przykład wieczorem nie idziemy na dyskotekę, tylko idziemy na zachód słońca. Dlaczego na zachód słońca? Okazuje się, że podziwianie zachodu słońca, taki spacer podczas zachodu słońca 15-20-minutowy, fantastycznie wpływa na sen. Tam się wytwarzają te melatoniny i różne inne takie rzeczy, które powodują, że zasypiamy łatwiej, lepiej i śpimy bardziej głęboko. Oczywiście, jeśli ktoś wstaje o 5 rano, to podziwianie zachodów słońca w czerwcu nie jest chyba specjalnie dobrym pomysłem, bo wtedy no, skracamy sobie czas przebywania w łóżku, bo zachód późno, ale tak ogólnie na wakacjach czemu nie? Patrick Swayze.

0: za chwilę, potem Belinda Carlisle, Leave a Light On na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
2: Po reklamie.

0: To Belinda Carlisle na antenie Radio Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. Co się wiąże z dzisiejszą datą, o czym powinniśmy pamiętać, a o czym być może nie wiedzieliśmy, o tym opowie Artur Moczarski już teraz w Radio Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Na początku lipca 1997 roku rozpoczęła się tak zwana powódź tysiąclecia, która wyrządziła szkody w południowej i zachodniej Polsce, między innymi w Kłodzku, Opolu, Wrocławiu, ale także w Czechach i wschodnich Niemczech. W jej wyniku w Polsce zginęło ponad 50 osób, a straty materialne oszacowano na ponad 12 miliardów złotych. 6 lipca 1922 roku w Wiecznym Mieście zmarła kobieta nazywana Matką Afryki, choć nigdy nie dotarła na czarny ląd. To oczywiście Teresa Leduchowska. Jej ojcem był hrabia Antoni Leduchowski, a matką pochodząca ze Szwajcarii Józefina Salis Cizers. A dzięki kontaktom rodzinnym Teresa została damą dworu na Zamku Cesarskim w Salzburgu. Ale właśnie tam dowiedziała się wiele o życiu codziennym mieszkańców Afryki, kiedy arcyksiężna przyjmowała delegacje zakonnic, które zbierały datki na misję. Teresa Leduchowska zrezygnowała więc z intratnej posady, co komentowano z przekąsem, że hrabina opuściła dwór i poświęciła się całkowicie zwariowanej idei. A ona założyła drukarnię i w roku 1889 zaczęła wydawać pismo Echo z Afryki oraz książki w językach afrykańskich. Założyła także żeńskie stowarzyszenie misyjne świętego Piotra Klawera. Lubiła powtarzać, że misjonarze są jak palma. Widzimy jej owoce, ale korzenie, które ją podtrzymują, pozostają ukryte. Dlatego 9 września 1896 roku złożyła śluby zakonne, a 8 lat później przeniosła siedzibę zgromadzenia do Rzymu. Paweł VI beatyfikował ją 19 października 1975 roku w niedzielę misyjną, a niecałe pół roku później, 20 stycznia 1976 roku, na prośbę polskich biskupów ogłosił ją patronką dzieła współpracy misyjnej w Polsce.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dzień wspomnienia lata. Lato to dopiero będziemy wspominać. Lato dopiero się rozgrzewa tak naprawdę. Nawet nie można mówić jeszcze o jego pełni. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdziłem prognozę pogody. No rzeczywiście, troszkę jesienią powiało od czasu do czasu, ale nie martwmy się. Upały wrócą, będzie okazja powypoczywać.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.

0: sklepu.
1: Biedronka! Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus, Zielona Góra.
4: Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polska musiała poderwać swoje myśliwce. Usłyszał zarzut zabójstwa żony. 65-latek zatrzymany w lesie pod Kielcami. Chce wrócić na motor żużlowiec Patryk Budniak, który uległ dramatycznemu wypadkowi na torze. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, a 24 zostały ranne. To nowy tragiczny bilans po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W związku z uderzeniami Polska poderwała myśliwce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Jestem, dzień dobry.
4: Po naszej stronie bezpiecznie?
5: Tak, myśliwcy są już w bazie. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszeń w polskiej przestrzeni powietrznej. W kierunku Kijowa poleciały pociski balistyczne, manewrujące i drony. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym tych mieszkalnych. Trwają akcje ratownicze, bo pod gruzami może być uwięzionych wielu ludzi. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica, ale alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju. Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak m.in. przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Zaapelował też do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.
4: O czym informował Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut zabójstwa 65-latek, którego po obławie zatrzymano wczoraj pod Kielcami. Przypomnijmy, w jednym z domów w Borkowie znaleziono ciało jego żony. Mężczyzna był ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą. Został odnaleziony przez służby w lesie.
6: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna. Został on przetransportowany do szpitala.
4: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Usłyszał zarzuty zabójstwa i przyznał się do winy. Motywem miał być narastający od dłuższego czasu konflikt. 65-latkowi grozi dożywocie. Chce wrócić na motor, mówi Patryk Budniak, żużlowiec, który niecałe 2 miesiące temu uległ dramatycznemu wypadkowi na torze. Podczas zawodów w Gnieźnie 19-latek szczepił się motocyklami z rywalem. Uderzył w bandę, wyleciał kilka metrów w górę i uderzył o trybunę.
7: Cały czas ten żużel jest u mnie. Chcę jeździć dalej, bo jak już jestem w domu, jest trochę dłużej po tym wszystkim, no to jeśli zdrowie pozwoli i będę się dobrze czuł na siłach, no to chcę spróbować i jeśli będzie wszystko okej, to chcę jeździć.
4: Powiedział Patryk Budniak w rozmowie z mediami klubu Start Gniezno. Zawodnik przeszedł szereg operacji, kilka dni spędził w śpiączce.
7: Czarna dziura i nic nie pamiętam i też na początku, gdy się wybudziłem, nie pamiętam dnia poprzedniego, czyli soboty. Ale potem, jak mi zaczęli opowiadać, co w niedzielę robiłem, co w sobotę, to tak zaczęło mi się przypominać. No i na dzień dzisiejszy właśnie pamiętam sobotę całą i niedzielę do obchodu toru i potem już nic.
4: Teraz młody zawodnik walczy o powrót do pełnej sprawności. Jego rehabilitację wsparli kibice z całej Polski. Na leczenie udało się zebrać 600 tysięcy złotych.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 3 miesiące. Tyle czasu średnio spędza w szpitalu onkologicznym mama, która opiekuje się dzieckiem podczas leczenia. I to z myślą o tych mamach. We wrocławskim Przylądku Nadziei ruszył projekt Kawa dla Mama.
8: W szpitalu śpi się słabo. Ciągle coś się dzieje. Tu piszczy kroplówka, wchodzi lekarz, pielęgniarka. Potrzebuje chociaż jednego momentu w ciągu dnia, który będzie tylko i wyłącznie dla tych rodziców. Ta kawa pełni funkcję tak zwanej mikroregeneracji. Ona pozwala opiekunowi wrócić do dziecka z większą cierpliwością, uważnością.
4: Mówi nam Anna Szymańska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. To naprawdę pomaga, przekonuje mama 3-letniego Stasia, pani Ania.
9: Najbardziej lubię latę i dzięki temu, że odczuwam taką przyjemność przy piciu tej kawy, naprawdę jest mi dużo łatwiej i więcej energii odczuwam, kiedy mogę wrócić tutaj na oddział i znowu wrócić do tej rutyny, która tak naprawdę codziennie nam towarzyszy.
4: Projekt można wesprzeć na stronie naratunek.org.
10: Dziś w Zielonej Górze będzie dość chłodno. Termometry w okolicach południa wskażą maksymalnie 19 stopni. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Nie mamy co liczyć na wiele słońca. Synoptycy prognozują przez większość dnia zachmurzenie całkowite. Ciśnienie pod wieczór zacznie powoli maleć. Warunki atmosferyczne nie powinny wpływać na nasze samopoczucie. Można planować wieczorne spacery.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku. 5 minut po godzinie 7 już mamy. Zapraszamy do 9. Oczywiście Kasia Kozimor, witam. Za chwilę Joe Cocker, Summer in the City. Teraz Ottawa Mi Hands Up.

0: Lato w mieście? No nie, nie, to nie jest dobry pomysł. Od czasu do czasu warto wybrać się gdzieś i odpocząć. Na kilka dni chociażby. No, to teraz będzie ranking najbardziej zatłoczonych plaż w Polsce. Ustka wygrała po raz pierwszy w tym zestawieniu. Oprócz tego ciasno jest, jak zwykle, we Władysławowie. Ciasno jest również, między innymi, w Łebie. No i ciasno jest w Świnoujściu. Ale nie tylko, oczywiście, gdańskie plaże też tutaj bardzo ładnie się prezentują, Jelitkowo i Brzeźno. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Desirel, Voyage. No właśnie, można wybrać się gdzieś w zupełnie inne kierunki, mniej zatłoczone. Dobrze sobie wszystko zaplanować, no i trzymać mocno kciuki za pogodę. A na tę trochę lepszą musimy jeszcze chwilkę poczekać. Po środzie znów będzie dużo cieplej. 14 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Można też się ruszać w zupełnie inny sposób, ale o tym zdążymy jeszcze opowiedzieć, bo nasza akcja Pokaż, jak się ruszasz, wciąż trwa. Finał dopiero w najbliższy piątek.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Piosenka księżycowa, teraz śpi Warius Max. Nie, budzimy się do życia. Nowy tydzień przed nami, pełen atrakcji, mam nadzieję, i dobrych chwil z Radiem Plus i nie tylko. Za chwilę na naszej antenie Roy Orbison Only the Lonely. Sprawdzimy też prognozę pogody na dzisiejszy dzień i co dzieje się wokół nas. Wiadomości też pojawią się na naszej antenie o 7.30, a teraz 25,5 minuty po 7 właśnie. Roy Orbison Only the Lonely.

0: Only the Lonely to Roy Orbison w Radio Plus. A teraz czas na wiadomości.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, ruch wahadłowy na Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. W Borkach między Kockiem a Radzyniem Podlaskim zderzyły się dwie osobówki. Ranna jest jedna osoba. Na miejscu ruchem kieruje policja. Trzeba było ewakuować 10 tysięcy osób. W wiadomościach Francja i pożar w departamencie Pireneje Wschodnie. Ogień objął już 2000 hektarów. Ewakuacja dotyczy w sumie kilkunastu gmin. Służby ostrzegają, że przez upał, susze i silne wiatry pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia. Groźne pożary wybuchły też w dwóch departamentach na południu kraju. Z tego powodu dzisiejszy trzeci etap wyścigu Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Papież Leon XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Wczoraj witały go tłumy mieszkańców i turystów. Ojciec Święty zatrzymał się w Pałacu Apostolskim, wcześniej zamienionym przez papieża Franciszka na muzeum. Tym samym po ponad 13 latach pałac jest ponownie miejscem papieskich wakacji.
2: Dorota Gutce, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. W wakacje lubuszanie częściej wyjeżdżają na urlop. Policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran, oficer prasowy Policji w Zielonej Górze.
3: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
2: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. W Zielonej Górze odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Uroczystości zaplanowano na sobotę 11 lipca. Rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą w Konkatedrze Świętej Jadwigi Śląskiej. Następnie uczestnicy przejdą na Plac Słowiański, gdzie przy pomniku ofiar zbrodni wołyńskiej odbędzie się apel pamięci z ceremoniałem wojskowym oraz złożenie kwiatów. Dziś w Zielonej Górze przeważać będzie zachmurzenie, choć możliwe są chwilowe przejaśnienia. Temperatura po południu wzrośnie do maksymalnie 19 stopni. Jak na lipiec będzie więc dość chłodno. Powieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego, a siła wiatru nieco wzrośnie do 17 km na godzinę. Warunki atmosferyczne będą przeważnie neutralne. Ciśnienie może maleć.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jest poranek, jest poniedziałek, jest dobry nastrój, mam nadzieję, po cudownym weekendzie, więc mnóstwo energii. I ta energia nas nie opuści, a za chwilę Izabela Trojanowska, Wszystko czego dziś chcę, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do dziewiątej.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Izabela Trajanowska w Radio Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. Poranny program Radia Plus to rano wstaje. Nie wiem, czy wiecie, ale Izabela Trajanowska świetnie łowi ryby. Jest wędkarką. No naprawdę, i to takiego z prawdziwego zdarzenia, bo ostatnio wygrała zawody wędkarskie Memoriała Mariana Łącza. To było w czerwcu, w połowie czerwca. Złowiła największą rybę i najwięcej ryb wagowo. Czyli tamte rybki, jak się zważyło, to się okazało, że wśród artystów po prostu wiedzie prym. No i taka ciekawostka. Podobno najgorsze było

0: nauczyć się, jak się na baki łowi, znaczy nakładać na ten haczyk, ale potem to już jakoś poszło. I to niejednokrotnie bierze udział w tych zawodach, więc szacun. Abba za chwilę, Belewu, będzie też Savage Don't Cry Tonight za 18 minut. 8 to poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 6 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, która nastaje w poniedziałek 6 lipca. Mamy dla Was nagrody związane z latem, z urlopami, czyli ręczniki plażowe, bardzo ładne, kolorowe. Osobiście ostatnio przeglądałam, podziwiałam, dotykałam, są świetne, warto je mieć. Przydadzą się i na plażę, i na basen, i nad jezioro, i w góry czasem też się mogą przydać, i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie mi w SMS-ie 691-141-141, gdzie ten ręcznik ze sobą zabierzecie w najbliższym czasie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Przy okazji przypominam o naszej akcji Rusz się, a właściwie pokaż, jak się ruszasz, na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Finał już w najbliższy piątek. Dzisiaj zestaw do badmintona do zdobycia, a w najbliższy piątek nagroda główna, czyli przyjazd do Warszawy na trening ze mną na kortach tenisowych. Rakieta tenisowa już kupiona, już ja myślę, że dzisiaj uda nam się na Facebooka pokazać, na Facebooku to miejsce, gdzie będziemy trenować i tą rakietę i tak dalej, ale weźcie udział w tym konkursie, napiszcie nam, jak się ruszacie, to na stronie internetowej www.radioplus.pl, specjalny formularz zgłoszeniowy. Trzymam za Was kciuki, a teraz Marek Grechuta, będziesz moją panią.

0: Grychuta, będziesz moją panią. Za 3 minuty będzie godzina 8 poranny program Radia Plus. To rano staje, pokaż jak się ruszasz. To nasz konkurs, o którym przypomina.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Po reklamie.

0: Kijowie trwa akcja ratunkowa. W zmasowanym ataku zginęło co najmniej 11 osób. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy. To zapowiedź ministra obrony. Pojawią się w ponad 50 miejscach. Relikwie świętej Teresy od Dziesiątka Jezus przybyły do Polski. Jest ósma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie liczba ofiar po rosyjskim ostrzale Kijowa. Zginęło co najmniej 11 osób, a 46 zostało rannych. Wśród nich jest troje dzieci. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało w sumie 15 budynków mieszkalnych. Pod gruzami może być jeszcze wiele osób. Trwa akcja ratunkowa. Matka spała w korytarzu. Ja nie mogłam do niej się dodzwonić, żeby powiedzieć, że lecą rakiety. To było straszne. To już drugi atak w tym miesiącu, a my dopiero wymieniliśmy okna po ostatnim. To dramat. Boże, tu tyle dzieci. Jak długo jeszcze to będzie trwało? Mówi jedna z mieszkanek Kijowa, która czeka na wyciągnięcie swojej matki spod gruzów. W ukraińskiej stolicy ponownie ogłoszono alarm lotniczy. Wojsko informuje o dronach, które zmierzają do Kijowa, a to znacznie utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To bezpośrednia odpowiedź na doniesienia o tajnym oddaniu Ukrainie rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce produkcyjnej. Tę ostatnią kwestię już zdementował MON. Mateusz Gołębiewski.
1: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To może być nielegalna fotopułapka. W Łanach pod Wrocławiem zauważyli ją okoliczni mieszkańcy i poinformowali władze gminy Szernica. Sprzęt rejestrujący został zainstalowany bez zgody zarządcy drogi. Zdaniem władz gminy urządzenie mogło rejestrować wizerunki osób oraz numery rejestracyjne pojazdów. Sprawę bada policja.
2: Na ten moment sprawa jest przez policjantów weryfikowana. Nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Jednak funkcjonariusze analizują zebrane informacje i sprawdzają, czy są podstawy do podjęcia dalszych czynności.
0: Mówi Marek Myśliwiec z policji we Wrocławiu. Urząd gminy Czernica ma informować na bieżąco o dalszych postępach w tej sprawie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Waży 130 kg i ma 1,5 metra wysokości. Tak zwany stuletni relikwiarz świętej Teresy od Dziesiątka Jezus rozpoczął peregrynację po Polsce. Do 10 sierpnia pojawi się w ponad 50 miejscach związanych ze zgromadzeniem karmelitów i karmelitanek bosych, do których należała święta Teresa.
4: To nie lada gratka, bo poza relikwiarzem świętej Teresy peregrynacji towarzyszą relikwie jej rodziców Zeli i Ludwika, pierwszych małżonków wyniesionych na ołtarze, mówi karmelitanka siostra Agnieszka Maria od Eucharystii.
5: Dosyć wyjątkowa sytuacja, gdzie w swoich relikwiach przychodzi do nas cała rodzina. Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie do spotkania ze świętą Teresą i z jej rodzicami. Fenomen świętej Teresy jest też taki, że ona po swojej śmierci zaczęła faktycznie robić ogromnie dużo cudów, udzielać ogromnie wielu łask bardzo różnym osobom.
4: Na liście peregrynacji jest ponad 50 miejsc. Pełna rozpiska dostępna jest na stronie relikwieteresy.pl.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
6: Pogoda. Według synoptyków dziś nie mamy co liczyć na zbyt wiele słońca. W Zielonej Górze synoptycy prognozują zachmurzenie przeważnie całkowite z możliwymi chwilowymi przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 19 stopni, a temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Dziś powieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego. Siła wiatru w okolicach południa wzrośnie do 17 km na godzinę.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 3,5 minuty po godzinie 8. Kasia Koźmor, witam i zapraszam do godziny 9 w poniedziałek 6 lipca. Agadu, za chwilę Saragossa Band, teraz Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No właśnie, ja mam pytanie do Asi. Dzień dobry, witam serdecznie, Asiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Napisałaś, że ręcznik zabierzesz nad zalew w Domaniowie.
2: Tak.
1: Na kurs ciągnięcia narciarza.
2: Tak.
1: Wytłumacz, o co chodzi.
2: Można uzyskać takie uprawnienia, jeżeli ma się już kurs motorowodny, że można ciągnąć kogoś za sobą.
1: A to teraz rozumiem. Jak ja bym chciała na tych nartach,
2: to
1: jak zrobisz ten kurs, to mnie pociągniesz ewentualnie, tak?
2: Dokładnie tak.
1: I wtedy będziesz miała papier na to, a ja będę bezpieczna.
2: Tak, jeszcze są statki powietrzne do ciągnięcia, ale to nie to.
1: A, to widzę, że masz szerokie plany. No dobrze.
2: Tak, że przynajmniej wesoło będzie czym pomachać z odległości. Trzeba uważać na narciarza, żeby mnie nie wyprzedził.
1: A tak, to bardzo ważne jest jednak, zdecydowanie. No dobra, słuchaj, rozumiem, że woda to swój żywioł.
2: Bardzo lubię. Mhm.
1: No dobrze, a motorówką tam umiesz śmigać, tak? Masz te patenty?
2: Motorówką, no. Także
1: a czasem
2: ja
1: się zamieniasz...
2: cała moja rodzina.
1: Lubicie. A czasem się zamierzasz, zamieniasz w narciarza?
2: Nie, niestety tego nie umiem, bo to nie jest takie proste, jak wygląda z brzegu.
1: Czyli jednak wolisz tam ciągnąć niż odwrotnie. Dobrze, super.
2: Tak.
1: Słuchaj, ręcznik jest przepiękny, będzie ci pasował na pewno do uśmiechu i w ogóle, także pakujemy, wysyłamy. Kiedy ten kurs?
2: W przyszłym tygodniu.
1: O proszę, no to super, bo i pogoda
2: się poprawić. Tak jest. Dziękuję pięknie.
1: Fajnych wakacji życzę, do usłyszenia, fantastycznych chwil na wodzie i w wodzie, 13 minut po 8, za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi Motor Talking, Atlantis is calling us for love.
0: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: A gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren! Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
19: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
20: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
21: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
20: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
21: Bo zależy mi na sobie.
20: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Poranny program Radia Plus, który nastaje 24,5 minuty po godzinie 8. Już za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pojawi się między innymi Elton John, I'm Still Standing. Dlaczego sporty rakietowe? Powiem w skrócie. Badania mówią, że tenis może przedłużyć życie nawet o 10 lat. To właśnie sporty rakietowe, także badminton, padel, squash mają ogromny wpływ na długość życia i zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Bo po pierwsze się ruszamy, to jest wysiłek cardio, czyli raz przyspieszamy, potem zwalniamy. A po drugie, oprócz mięśni pracuje także głowa, redukcja stresu i tak dalej, i tak dalej. Chociaż na korcie bywają emocje bardzo, bardzo gorące i ten stres może wzrosnąć, to potem jednak po wysiłku opada. Dużo radochy. Przypominamy, dzisiaj do zdobycia zestaw do badmintona i jeszcze w ciągu dnia, w piątek wielki finał naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz. Teraz Elton John, I'm Still Standing w Radiu Plus.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus, Zielona Góra.
13: Jest w 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dodatkowi amerykańscy żołnierze w ciągu 3 miesięcy przyjadą do Polski. Do takich informacji dotarł dziennik Gazeta Prawna. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w najbliższych miesiącach. W wiadomościach łódzkie CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę tytoniu. Zabezpieczono linię technologiczną i blisko 8 ton surowca. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 10 milionów złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano 3 osoby, grozi im 7 lat więzienia. W Hiszpanii początek drugiej fali upałów. Temperatura w najbliższych dniach może dochodzić do 44 stopni Celsjusza. Już teraz na północy kraju strażacy walczą z pożarami, które niszczą tysiące hektarów terenów. Wieczorem poznamy kolejnego ćwierćfinalistę mundialu. O 21:00 dojdzie do pojedynku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się pojedynek dwóch generacji. Po jednej stronie Lamine Yamal, po drugiej Cristiano Ronaldo.
14: Przy mikrofonie Dorota Gutę witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
15: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach. I każde z naszych nadleśnictw, a w regionie mamy ich 20, tutaj w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, każde z nich udostępnia taki specjalnie przygotowany teren. On właściwie nie wyróżnia się niczym wyjątkowym, bo właśnie o to nam chodziło, żeby to były miejsca takie dzikie.
14: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Zamiast kupować kosztowny sprzęt rehabilitacyjny, mieszkańcy Zielonej Góry mogą skorzystać z miejskiej wypożyczalni CUSMET. W ofercie znajdują się m.in. łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, chodziki i sprzęt wspomagający rehabilitację. W razie potrzeby sprzęt zostanie dostarczony i zamontowany w domu. Formalności załatwia się w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Jacka Kaczmarskiego. Dziś w Zielonej Górze będzie dość chłodno. Termometry w okolicach południa wskażą maksymalnie 19 stopni. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Nie mamy co liczyć na wiele słońca. Synoptycy prognozują przez większość dnia zachmurzenie całkowite. Ciśnienie pod wieczór zacznie powoli maleć. Warunki atmosferyczne nie powinny wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem można wybrać się na spacer.
0: Kto rano wstaje? Pora? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku za 27 minut będzie godzina 9. Mamy dla Was kolejne przeboje z nutą nostalgii już za chwilę. Michael Jackson, Black or White, teraz Perfect i nie płaczewka.

Black or White, Michael Jackson na antenie Radia Puls, 18 minut, godzina 9. Właśnie czytam, że istnieje coś takiego jak syndrom niedzielnego niepokoju, który zabiera nam 2,5 godziny z weekendu. Znaczy nie, no nie zabiera, no niektórym zabiera, tym, którzy mają stresującą pracę i się po prostu już po południu w niedzielę denerwują, że do tej pracy w poniedziałek trzeba wrócić. Mam nadzieję, że nie macie takich dylematów, że kochacie swoją pracę, a jeżeli nawet nie kochacie, to już się tak do niej przyzwyczailiście, że zero stresu, o, i że niedzielny niepokój was nie dopada i do późnych godzin wieczorem

0: wieczornych po prostu cieszycie się relaksem. A teraz, no cóż poradzić, poniedziałek w pełni, pora zabrać się do pracy. Za chwilę Taylor Dane, Dalej to My Heart, będzie też spotkanie z czerwonymi gitarami. Ciągle pada, no nie tak ciągle, bez przesady.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto, 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
20: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus. Zielona Góra.

ciągle pada czerwone gitary na antenie Radia Plus. Gdyby księżna Kate wzięła udział w naszym konkursie Pokaż jak się ruszasz, to napisałaby, że biega, uprawia jogę, inne formy aktywności pomagają jej utrzymać świetną kondycję. No i jeszcze dieta. No dieta to nie jest składową ruszania się, ale z drugiej strony bez diety, czyli prawidłowego odżywiania, nie ma ruszania się efektywnego. O, w ten sposób. Są dwie rzeczy, których księżna Kate nie jada. Pierwsza to nabiał. No z jakichś tam powodów nabiał jej nie służy, no to wiadomo, ale owoce morza absolutnie skreślone z menu wszystkich członków brytyjskiej rodziny królewskiej, to podczas oficjalnych wydarzeń, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa żywności, no bo z owocami morza różnie bywa, muszą być świeżutkie, prosto z wody, bo inaczej mogą być kłopoty. Men at Work za chwilę Down Under, czyli ruszamy na antypody do Australii, no tam to chyba surfing to podstawa, jeśli chodzi o ruszanie się, chociaż nie tylko. Za 5,5 minuty będzie godzina 9, weźcie udział w naszym konkursie, zapraszam Was i zachęcam do tego, bo warto. Na naszej stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, pojawiam się jutro po godzinie 6 na antenie Radia Plus. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Są wstępne przyczyny dramatycznego wypadku autobusu w Warszawie. 6 osób zostało rannych. Trwa szacowanie strat po ostatnich nawałnicach. W Świętokrzyskiem wichury zerwały dachy. Francja walczy z pożarami. Ogień objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Awaria układu kierowniczego to wstępna przyczyna poważnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka aut i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Policja bada wszystkie okoliczności tego wypadku. Służby pracowały na miejscu do późnych godzin nocnych. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. O tym mówi nadzór ruchu i sam kierowca. Te wersje będą weryfikować teraz eksperci. Mężczyzna był trzeźwy, test pod kątem narkotyków również pokazał wynik negatywny. Autobus staranował kilka samochodów i wylądował w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób, a 2, w tym jedna nieletnia, trafiły do szpitala.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. 100 tysięcy złotych, na tyle nieoficjalnie szacuje się koszt odbudowy dachu w jednym z gospodarstw w świętokrzyskim Poniku. W gminie Staszów wciąż trwa liczenie strat po ostatnich nawałnicach. Dziś poszkodowaną rodzinę ma odwiedzić wojewoda. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk, która rozmawiała z mieszkańcami.
3: U nas jest zerwany dach, u męża brata zerwany dach, tak samo cały zalany. Tu u sąsiada silos ze zbożem też zalany i kilkanaście ton zboża mieli. U sąsiada dalej też zerwana jakaś szopa. To była siła, nie?
1: Wizyta wojewody ma przede wszystkim przyspieszyć procedury i uruchomić pilne rządowe zasiłki na odbudowę zniszczonych budynków. Ogromny pożar we Francji objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Strażacy walczą z ogniem w departamencie Pireneje Wschodnie. Łącznie trzeba było ewakuować 10 tysięcy osób. Pożar błyskawicznie się rozprzestrzenia. To przez upały, suszę i silny wiatr. Dzisiejszy trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Dzieci, nastolatki czy seniorze. W tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się każdy, zarówno w mieście, jak i na szlaku.
4: Jest to pewnego rodzaju codziennością. Przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na deptaku jest tłum ludzi. Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami. Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej i podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.
1: Mówi Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Komendy i apeluje do rodziców, by byli bardzo uważni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi druhowie z ochotniczych straży pożarnych są często kolejnym pokoleniem w OSP. Uczą się tu zasad pierwszej pomocy, szkolą z technik gaszenia pożarów, ale też zdobywają medale podczas zawodów strażackich. Rozmawiała z nimi Elżbieta Piotrowska.
5: Jesteście od najmłodszych lat w straży.
6: Byłam zapisana, jak miałam około 5-6 lat.
5: A ty?
7: Ja 4 lat jeszcze oglądałam, jak ćwiczą, a później dołączyłam.
8: Ja w wieku 6-7 lat.
9: Dołączyłem w wieku 10 lat.
6: Mój tata jest strażakiem ochotnikiem, Anna Pelska, i mam 17 lat. Mama też była w tej drużynie kobiecej. Uczestniczyła w zawodach i mnie to po prostu tak skłoniło do tego, żeby dołączyć.
5: Czego się uczą?
10: Podstaw pożarnictwa. Piotr Jabłoński, OSP Stare Złotno. Moim celem jest przygotowanie tych druhów jako przyszłych strażaków naszej jednostki, bądź Państwowej Straży Pożarnej.
1: Tylko w Łódzkiem działa około 800 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. John Lennon zacznie, a w kolejce czeka już Cher, Gloria Estefan i Rod Stewart.

0: Baby Jane i Rod Stewart w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9 teraz. Trwa Wimbledon, jeśli chodzi o polską reprezentację, to mamy już tylko jedną przedstawicielkę. Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskowa awansowały do 1/8 finału gry podwójnej, więc w deblu jeszcze zobaczymy Polkę, ale my w Radiu Plus też gramy i zachęcamy Was do tego, abyście pokazali nam, jak się ruszacie, abyście pokazali nam Wasz ulubiony sport, taki, który sami trenujecie. Radioplus.pl jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Tam poprosimy o zdjęcie i opis. A do zdobycia w finale, bo to już w ten piątek, do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh! Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

Gloria Gaynor w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A jeśli chodzi o lato, to wakacje i wakacyjne plany Polaków. Z badania Polacy na wakacjach 2026 przeprowadzonego na zlecenie Allianz Partners wynika, że ten wakacyjny wyjazd planuje 76% ankietowanych. I najczęściej tutaj Polacy wybieramy podróż w kraju i taki wariant wskazuje 58% z tych, którzy deklarują podróż, a wśród zagranicznych kierunków najczęściej pojawia się Grecja, a także Włochy, Hiszpania i Chorwacja oraz Turcja. A jeśli wybieramy Polskę, to bardzo często wybieramy także i morze, a woda wyciąga, więc stajemy się także głodni, więc pytam dzisiaj, co zabieramy na plażę? Z dzieciństwa pamiętam kolonijne kanapki z ogórkiem, takim świeżym, do tego trochę piasku się też znalazło, a dziś pytam o ten najlepszy zestaw jedzenia nad wodę, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Black i Wonderful Life teraz w Radiu Plus.

0: Rocky Sharp i Shout w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi takie tango i budka suflera.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: Po reklamie.
6: Let's go, girls.

0: I Wanna Be With You, Baby i Fun Factory w Radiu Plus na koniec 9:10. Za 3 minuty, za chwilę wiadomości w Radiu Plus studio pojawi się Marcin Bartnik.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Na początek kolejny duży atak Rosji na Ukrainę. Tymczasem jutro w Ankarze rusza szczyt NATO. Młody gospodarz stratowany przez stado byków w Wielkopolsce. Jest 10. Marcin Bartnik. Ponad 350 dronów i 68 rakiet zaatakowało w ostatnich godzinach Ukrainę. Obrońcom nie udało się zestrzelić żadnego z 23 pocisków balistycznych. Rakiety znów uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Dotychczas wiadomo o 14 ofiarach. W samym Kijowie zginęło 11 osób, około 60 jest rannych. Tak nocny atak opisuje jeden z poszkodowanych mieszkańców. Mam pokaleczone odłamki nogi. Na początku tego nie poczułem, ale potem zobaczyłem, że leci krew. Musiałem wyciągnąć ranną żonę z mieszkania. Sam dotarłem na drugie piętro. Tam pomogli mi wyciągnąć ją w stronę drzwi. W ten sam sposób uratowaliśmy mojego syna. Na miejscu uderzeń w Kijowie pracuje ponad 400 policjantów i ratowników. Jutro w stolicy Ukrainy znów ogłoszono dzień żałoby. Tymczasem jutro w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Celem będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, zapowiada wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
2: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
3: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
2: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
4: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
2: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
1: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad 2 latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tak zwanych mieszkaniówek. Działały one na terenie 3 województw. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu 2 lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
1: Zarzuty usłyszało 5 osób, 2 główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. To 41-letni właściciel kilku agencji i 38-letni dostawca narkotyków. Dramatyczne chwile w jednym z gospodarstw w Wielkopolsce. Trwa wyjaśnianie przyczyn wczorajszego wypadku w gminie Mikstad. 34-latek podczas prac w zagrodzie został zaatakowany i stratowany przez stado 6 byków.
6: Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni 7, bezpośrednio zagrażające jego życiu.
1: Powiedziała nam Magdalena Handziuk z Komendy Policji w Ostrzeszowie. Do zdarzenia doszło na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego. Trwa śledztwo w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Holandia będzie dziś rywalem polskich koszykarzy. To ostatnia kolejka eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw, a w piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Po tym meczu trener kadry Igor Milić mówił w szatni do swoich zawodników.
7: Tu zrobiliśmy co trzeba fizycznością. Okej, wszystko jest okej. Teraz głowę całkowicie zapominamy ten mecz. Mamy Holandię.
1: Początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauron Arenie Kraków o 18:00.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Take on me i Aha. Na początek tej godziny.

0: Ti amo i Umberto Tozzi w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 10. Teraz na zegarze włoska muzyka. Przenieśliśmy się do ciepłego bardzo miejsca, ale jeśli właśnie o Włochy chodzi, to gdzieś też kojarzą nam się filmy mafijne. Filmy mafijne zaprowadziły mnie dzisiaj do takiego tytułu jak Tulsa King, w której to Sylvester Stallone gra jedną z głównych ról. Pierwszy sezon bardzo dobry, w drugim w połowie odpadłam, ale być może są też fani tutaj Sylwestra Stallone i oglądają wszystkie. I natomiast Sylwester Stallone, znany nam przede wszystkim jako Rocky Balboa i John Rambo, kończy dziś 80 lat. 80. urodziny i nie zwalnia tempa. Właśnie pracuje nad gangsterskim serialem razem z Quentinem Tarantino, więc trzeba tego wypatrywać. A dla pana Sylwestra kolejnych 80.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Abba i Waterloo w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a my zostajemy w Szwecji, na Gotlandii. Lokalne władze zachęcają turystów do zastępowania prysznica kąpielą w Bałtyku. A wszystko dlatego, że brakuje wody, a w wakacje sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bowiem pojawiają się turyści i zużycie wody wzrasta. Dlatego na przykład w punktach informacji turystycznej, coraz a także w części hoteli, można znaleźć już takie specjalne mydło przeznaczone do kąpieli w słonej wodzie. Zawiera on olej kokosowy, miód i według władz jest przyjazny dla środowiska, więc kąpiel w Bałtyku. I w ramach promocji na plaży nawet zorganizowano pokaz, podczas którego prezentowano, jak w praktyce zastąpić tradycyjny prysznic kąpielą w morzu. A gdy już się tak wszyscy popływamy i do tego jeszcze się umyjemy, to wychodzimy na brzeg i jesteśmy bardzo głodni. I co najlepiej smakuje nad wodą? O to dzisiaj pytam, a do oddania mam ręcznik Radia Plus, ręcznik plażowy. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana już teraz.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
3: Mnie też.
2: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
3: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
2: E-learningu?
3: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
2: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
3: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
2: E-learning to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
1: Po reklamie.

0: historii Papa Dance na koniec 10:11 za 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Po wczorajszym dramatycznym wypadku autobusu koło Dworca Zachodniego w Warszawie kierowca będzie dziś zeznawać w prokuraturze. Rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. Za chwilę komentarz szefa MSZ-u. 10-piętrowa koparka z Bełchatowa trafi na żyletki. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Dziś po południu przesłuchanie kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, który miał wczoraj poważny wypadek w Warszawie. Przypomnijmy, na rondzie zesłańców syberyjskich pojazd uderzył najpierw w tramwaj, następnie zderzył się z 14 samochodami i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Nowe informacje w tej sprawie przynosi do studia Krzysztof Płowecki.
2: Jak się dowiedziałem, przesłuchanie kierowcy autobusu zaplanowano dzisiaj między godziną 13 a 14. Tuż po wypadku mężczyzna tłumaczył, że zawiódł układ kierowniczy i hamulce. Policja wstępnie potwierdziła, że pojazd mógł mieć problemy techniczne. Eksperci dodają, że wytracenie prędkości wielotonowego pojazdu jest bardzo trudne. Wiadomo, że 58-latek był trzeźwy, a badanie na obecność środków odurzających również dało wynik negatywny. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zderzenie autobusu z tramwajem i samochodami, co poprzedziło zjazd do przejścia podziemnego. Akcja usuwania pojazdu trwała niemal całą noc.
1: To był Krzysztof Płowecki, do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Po oskarżeniach ze strony opozycji rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. O ujawnieniu tych informacji zdecydował minister obrony po konsultacji z premierem. To bezpośrednia odpowiedź na zarzuty dotyczące oddania Kijowowi rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce w amerykańskich fabrykach. Ostatnią kwestię już zdementował MON. O to, jak opublikowanie szczegółów donacji wpłynie na relacje na linii Warszawa-Kijów, był pytany minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Powinno wpłynąć bardzo dobrze na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo Ukrainie pomogliśmy. Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd.
1: Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że rząd PiS-u dokonał 44 donacji sprzętu dla Ukrainy, a obecny rząd 5. Prawie 8 tysięcy paczek nielegalnych papierosów zatrzymanych w Koroszczynie. Kontrabanda była ukryta w podwójnej podłodze naczepy pojazdu ciężarowego, mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
4: Samochód ciężarowy wjeżdżał z Białorusi do Polski. Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina, który był wykorzystywany podczas tych czynności. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych.
1: Polski kierowca przyznał się do próby przemytu, jednocześnie odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Papierosy oraz ciągnik siodłowy z naczepą zostały zabezpieczone jako dowody w postępowaniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest wyższa niż 10-piętrowy wieżowiec i waży tyle co 4 tysiące samochodów osobowych. Teraz zostanie rozebrana na części. W kopalni Bełchatów ruszył demontaż ogromnej koparki, która służyła tam przez blisko 50 lat. Rafał Różycki.
5: Gigantyczna koparka odeszła na zasłużoną emeryturę jesienią ubiegłego roku. Nie jest już potrzebna, bo spada wydobycie węgla.
6: Likwidacja będzie realizowana w dwóch etapach.
5: Mówi Joanna Blewąska-Kołodziejczak z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
6: W pierwszym zostanie wykonany demontaż elementów możliwych do wykorzystania w innych pracujących koparkach. W drugim etapie przeprowadzony zostanie całkowity demontaż konstrukcji koparki.
5: Prace rozbiórkowe potrwają co najmniej pół roku.
1: W bełchatowskiej kopalni wciąż pracuje 12 innych olbrzymich koparek. Węgla brunatnego wystarczy tamto drugiej połowy następnej dekady.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cry Just a Little Bit i Shaking Stevens na początek tej godziny.

0: Tak, i rzeka marzeń w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Jeśli wam marzy się na przykład ręcznik Radia Plus nad rzeką rozłożony, to bardzo proszę napisać. 5 minut jeszcze czekam na wiadomości od was, a pytam o to, co najlepiej smakuje nad wodą. 691 141 141 SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
2: Po reklamie.

0: The Moon and Back i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 29 minut do 12 i wybieramy się teraz na plażę. Jeśli wybieramy się na plażę, to najlepiej zabrać ze sobą, no i o tym nam już opowie Joanna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na plaży najlepiej smakuje, nad wodą właściwie, najlepiej smakuje według ciebie kukurydza i gofry samorobne, a do tego kanapki i ogórek małosolny od babci, czyli powiało wspomnieniami trochę.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Te gofry to też babcia robiła, czy to już sama?
1: Nie, to przepis akurat mojej szwagierki, bardzo pyszne gofry robi, pozdrawiam serdecznie.
0: Czyli to do dzisiaj trwa taka tradycja, że kukurydza gotowana i gofry nad morzem?
1: Tak, znaczy, jak najbardziej.
0: Na pięknie.
1: To... Na plaży, tak się zgłodnieje, jak się wychodzi z wody, to wszystko smakuje.
0: To prawda, to wszystko smakuje zupełnie inaczej, ale gdzieś jest coś takiego, że właśnie do dzieciństwa się wtedy wraca i nawet ten piasek trochę nam nie przeszkadza zupełnie, gdy on się pojawia. Prezent mam dla ciebie. Czy nad wodą już w tym roku byłaś, czy dopiero jakieś plany?
1: Byłam, jak właśnie była ta fala upałów, ale mąż dzisiaj zaczyna urlop, więc jemu dedykuję ten ręcznik, żeby się troszkę uśmiechnął. Może pogoda się jeszcze poprawi.
0: Trzymamy kciuki, żeby tam, gdzie się uda odpoczywać, żeby ta pogoda i słońce było odpowiednie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak, serdecznie pozdrawiam mojego męża Adama, który zaczyna urlop. Teraz spędzę go ze córeczką Zuzią i mam nadzieję, że ręcznik mu się dzisiaj przyda.
0: Tylko żeby nie deszcz go nie złapał i żebym nie musiał się wycierać.
1: Oczywiście.
0: Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Whitney Houston i I Will Always Love You. Teraz w Radio Plus.

co ty tutaj robisz i elektryczne gitary w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 17 minut do 12, a co ja tutaj robię? Ja zachęcam was do tego, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie i opisali swoją sportową pasję. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. W związku z trwającym Wimbledonem my pytamy was, jaka jest wasza ulubiona forma aktywności fizycznej. Czekamy też na zdjęcia, a do zdobycia nagroda główna już w piątek. Do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta i kieszonkowe na to, żeby do Warszawy przyjechać. Termin uzgodnicie już z Kasią, a my będziemy wam towarzyszyć na tej lekcji tenisa. Także jeżeli macie ochotę, dołączcie do nas radioplus.pl. Jeszcze dzisiaj do zdobycia w ramach tej akcji zestaw

0: do badmintona, więc jest też okazja do tego, żeby poćwiczyć i poruszać się z paletką w ręku, a potem będzie można ją zastąpić rakietą na przykład. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do 12 jeszcze m.in. Lionel Richie, Say You Say Me, a także Bonnie M.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Wypadek międzynarodowego autobusu na Litwie. Wśród poszkodowanych mogą być Polacy. Odwołane loty na Sycylię po erupcji Etny. Obowiązuje najwyższy poziom alertu lotniczego. W Polsce żyje tylko 40 par rybołowów. Zajrzymy do gniazda w Nidzicy. Jest 12. Marcin Bartnik. Wypadek międzynarodowego autobusu na trasie Warszawa-Tallin. Możliwe, że wśród rannych są Polacy. Na razie wiadomo, że z powodu złych warunków atmosferycznych pojazd zjechał nad ranem do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Ranni, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkoszkowykach. W autokarze było 20 pasażerów z Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Podejrzany miał opinię spokojnego człowieka. Motywem zbrodni był narastający konflikt małżeński. To ustalenia Radia Plus po zabójstwie 64-latki w podkieleckim Borkowie. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym areszcie dla męża kobiety. Konflikt w rodzinie narastał po przejściu podejrzanego na emeryturę. 65-latek miał żalić się córce na kłótnie i spory z żoną, nie miał jednak założonej niebieskiej karty. W czasie jednej z kolejnych awantur mężczyzna uderzył w głowę kobietę narzędziem kuchennym i uciekł. Przez dwa dni błąkał się po okolicznych polach.
2: W dniu wczorajszym prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa żony, a następnie po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
1: Mówił Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. 65-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Jak zeznał śledczym, po zabójstwie żony chciał targnąć się na życie. Duże kłopoty pasażerów z Warszawy, Katowic czy Krakowa, którzy zamierzali spędzić wakacje na Sycylii. Erupcja wulkanu Etna spowodowała odwołanie lub przekierowanie 154 rejsów w Katanii, stolicy regionu. Z powodu ogromnej chmury popiołów włoskie służby wprowadziły czerwony, najwyższy alert lotniczy. Etna jest niespokojna od kilku dni, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. NIK w raporcie zarzuca urzędnikom ignorowanie sygnałów o niszczających zabytkach. Według raportu Izby urzędnicy mieli nie reagować na ponad 70 zgłoszeń, jakie miały wpłynąć do urzędu w latach 2020-2025.
3: Zgłoszenia dotyczące stanu technicznego zabytków nie pozostawały bez rozpatrzenia. Urząd podkreśla, że przepisy nie określały jednoznacznie sposobu postępowania z takimi zgłoszeniami. Po kontroli Najwyższej Izby Kontroli wdrożono nowe procedury, które ujednolicą sposób ich rejestrowania i rozpatrywania oraz zwiększą przejrzystość działania urzędu.
1: Tłumaczył Bartłomiej Skargo, rzecznik Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie w urzędzie wprowadzono odpowiednie procedury, a także zwiększona została przejrzystość działań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zaglądamy do gniazda rybołowów w Nidzicy. Najmłodsze i najsłabsze z trzech piskląt nie przeżyło. Filipek, jak nazwali go internauci, nie miał szans w walce o pokarm ze starszym rodzeństwem, którego całkowicie zdominowało. Nie pomogło nawet dorzucanie ryb do gniazda przez ornitologów.
4: Takie sytuacje, choć oczywiście smutne, nie należą do rzadkości w świecie dzikich ptaków. W naturze o przeżyciu często decydują siła, kondycja i dostęp do pokarmu. Na szczęście mamy też bardzo dobre wiadomości. Dwa pozostałe młode rozwijają się znakomicie. Jeśli kolejne tygodnie będą równie pomyślne, już niedługo rozpoczną pierwsze treningi skrzydeł, a następnie opuszczą gniazdo.
1: Mówił Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie. Rybołowy są bardzo rzadkimi ptakami w Polsce. Żyje ich zaledwie około 40 par. Najwięcej na Mazurach i w północno-zachodniej Polsce.
5: Przy mikrofonie Dorota Guty. Witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Mammobus rusza w trasę po województwie lubuskim. Bez skierowania będzie można zbadać piersi pod kątem profilaktyki. Zachęca Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego oddziału NFZ.
6: Podstawowym kryterium to jest ten wiek, o którym powiedziałam, czyli 45-74 lata, to jest ten przedział. Wystarczy dowód osobisty. Zawsze warto zadzwonić do placówki, która przyjedzie do podmiotu, żeby zapytać się, na którą godzinę najlepiej przyjść, ale też jak się podejdzie do mammobusu, to też można zapytać, o której godzinie takie badanie będzie możliwe do wykonania.
5: Lista podmiotów, w których będzie mammobus, jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. 11 lipca w Zielonej Górze odbędą się uroczystości upamiętniające Polaków, ofiary ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Obchody rozpoczną się mszą w konkatedrze, po której uczestnicy przejdą na Plac Słowiański. Tam zaplanowano uroczysty apel z udziałem wojska, podniesienie flagi państwowej, apel pamięci oraz złożenie kwiatów przy pomniku ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś w Zielonej Górze utrzymuje się przeważnie zachmurzenie całkowite i według synoptyków pozostanie tak do końca dnia. Wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry w naszym mieście wskazują o tej porze 18 stopni i będzie już niewiele cieplej. Wieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego z siłą około 17 km na godzinę. Warunki atmosferyczne nie powinny wpływać na nasze samopoczucie.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Dzień dobry, w poniedziałek, Marek Sierocki.
8: Jan Pasterski, witamy. Zaczynamy utworem, który w roku 1986 podbił europejskie listy przebojów. To grupa Status Quo i ich wersja hitu In the Army Now, braci Boland.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje autor wielu niepowtarzalnych polskich hitów, Jacek Cygan, do którego się dodzwoniliśmy. Halo, halo, dzień dobry, drogi jubilacie.
2: Dzień dobry, bonjour.
1: To uwaga, zaśpiewamy ci coś, 3, 4.
3: 100 lat,
1: niech żyje nam. Drogi Jacku, wszystkiego najlepszego przyjmij od nas, od całej redakcji, a także od naszych słuchaczy, którzy uwielbiają.
2: Dziękuję.
1: Jak spędzasz ten piękny dzień?
2: Słuchaj, ja jestem na południu Francji i jak to się mówi, sprawdzam, czy szlagwort czas na zwrócie pogody jest prawdziwy.
1: A wiesz, że wybraliśmy utwór właśnie ten, żeby jakiś czas spuentować
2: tak
1: naszą rozmowę?
2: Tak czułem, sprawdzam to. No i na razie pozytywnie, wyobraź sobie i wyobraźcie sobie państwo, mówię do słuchaczy. Działa, to działa.
1: Dwa lata temu twoje urodziny odbyły się na festiwalu w Opolu. Pamiętasz jeszcze, sięgasz pamięcią do tego koncertu?
2: Rok temu,
1: przepraszam. Co ja mówię?
2: Ale słuchaj, no, szczęśliwi czasu nie liczą.
1: I czas nas uczy też dat i tak, nie tylko pogody.
2: Tak. Pamiętam oczywiście, było to jedno z najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu. I do dzisiaj ludzie mi o tym mówią i to jest najlepsza nagroda.
1: No i często telewizja powtarza ten koncert, bardzo często emituje. On za każdym razem ma bardzo dobrą oglądalność. Ludzie kochają piosenki, do których ty teksty napisałeś.
2: No, kochają piosenki, które napisałem ze wspaniałymi kompozytorami, które wykonywali cudowni moi wykonawcy, artyści, których też kocham. O, tak bym to spuentował.
1: Jacku, to raz jeszcze przyjmij od nas życzenia wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, no i czas nas uczy pogody.
2: Dziękuję i bądźcie też zdrowi i szczęśliwi.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję za pamięć. Dziękuję.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
1: Po reklamie.

0: Kuba, grupa Classics Nouveau, jeden z najpopularniejszych zespołów muzyki New Romantic. Sławę zdobyła m.in. formacja tym utworem Never Never Comes. Zespół był popularny w swojej ojczyźnie Wielkiej Brytanii, ale to w Polsce miał najliczniejsze grono fanów, którzy z przyjemnością chodzili na koncerty, bo formacja z samym solo na czele często odwiedzała w latach 80. nasz kraj.
1: No to teraz pora na piosenkę spoza listy, prawda, która na specjalną okazję, że tak powiem.
0: Dokładnie, sięgamy po płytę z przebojami muzyki francuskiej z lat 80. ubiegłego wieku i tam formacja Bandolero. To zespół, który stworzyli dwaj bracia, Carlos i José Pérez, a także Gilmerne Burzac. Muzycy już pierwszym swoim singlem, piosenką Paris Latino, zasłynęli. To był rok 1983. Piosenka stała się kultowym hitem za sprawą świetnego połączenia synth-popu, muzyki funky, a także elementów latino. To jeden z najbardziej klasycznych hitów tanecznych dekady lat 80. ubiegłego wieku, ale piosenka ma też swoją taką nową historię. W latach 2000 wykonawcy startujący w jednym z najpopularniejszych francuskich talent show Star Academy nagrali nową wersję tego utworu i piosenka zyskała kolejne grono młodych fanów. Do dziś Paris Latino to taki utwór, jeżeli gra się muzykę z lat 80. taneczną, to warto zagrać ten utwór. Bandolero, Paris Latino na antenie Radia Plus.

0: Don't Cry For Me Argentina to była Madonna. Fantastyczne wykonanie. Wielu krytyków, wielu też fanów zastanawiała się, czy Madonna, kiedy ogłoszono, że będzie grała rolę Ewity Perón, o, dokładnie tak, czy ona podoła temu, że dobrze zaśpiewa te piosenki z musicalu Don't Cry For Me Argentina. Zaśpiewała fantastycznie. Teraz zaglądamy ponownie do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje wokalista i gitarzysta zespołu Kombi, znany też z zespołu Skywalker, a także formacji ONA, Grzegorz Skawiński.
1: No to wszystkiego najlepszego życzymy, wyjątkowo uzdolniony artysta.
0: Dokładnie, na gitarze próbowaliśmy się dodzwonić, ale chyba cały czas ma zajęty numer, wszyscy dzwonią, składają życzenia, to my też składamy życzenia. Kombi, nie ma zysku, wszystkiego najlepszego, drugi Grzegorzu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Po reklamie.

0: Tina Turner i I Don't Wanna Lose You. Takie taneczne utwory już dziś po godzinie 20. Przypominam, że w wakacje, lato z nutą nostalgii. Przeboje zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22. W piątki, w soboty tradycyjnie nasza prywatka od 20 do północy.
1: Tak jest, a teraz zaglądamy jeszcze do muzycznego kalendarza. 6 lipca właśnie 71 roku zmarł Louis Armstrong.
0: Jeden z najwybitniejszych muzyków jazzowych, świetny trębacz, ale też wokalista. No człowiek, bez którego nie byłoby muzyki jazzowej, ale też przebojów takich bardziej w stylu pop. I takim utworem kończymy dzisiejszą audycję. Nie moglibyśmy piękniej skończyć. Ja uwielbiam ten utwór. What a Wonderful World i Louis Armstrong na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną usłyszą się Państwo dziś o 20, a w tym składzie jutro tuż po godzinie 12.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Premier apeluje w sprawie bezpieczeństwa Polski.
2: Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta. Nie igrajcie z ogniem.
1: Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem. Stołeczne MZA zabiera głos po dramatycznym wypadku. Po 20 latach Światowy Zjazd Kaszubów wróci do Gdyni. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponawiam apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, nie igrajcie z ogniem. Tak premier skomentował burzę wokół przekazania pocisków Patriot Ukrainie. Donald Tusk zaznaczył, że pomoc dla Kijowa była dotąd przedmiotem narodowego i politycznego konsensusu.
2: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
1: Przypomnijmy, opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczyć można rosyjskie rakiety Iskander. W związku z tym rząd postanowił odtajnić wszystkie donacje dla Kijowa w latach 2022-2026.
2: Bardzo tego pilnujemy, aby nasze donacje dla Ukrainy, nasza pomoc militarna nie narażała na szwank naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk.
1: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy o produkcji nowych pocisków Barakuda do F-16 czy F-35 w Bydgoszczy. Dodajmy, minister obrony poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce. Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem. Awaria pedału gazu to także spekulacja. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają niepotwierdzone teorie dotyczące wczorajszego wypadku w stolicy. Przypomnijmy, wieczorem na rondzie zesłańców syberyjskich miejski Solaris najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził 7 samochodów i ostatecznie zatrzymał się w przejściu podziemnym. 6 osób zostało poszkodowanych, 2, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala. Kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem środków odurzających. Nawet 200 tysięcy złotych na odbudowę domu i 100 tysięcy na budynki gospodarcze. Wojewoda świętokrzyski Józef Brych zapowiada wsparcie dla poszkodowanych w ostatnich nawałnicach.
3: Do tej pory odnotowaliśmy 7 zniszczeń budynków na terenie 5 samorządów i 31 budynków gospodarczych.
1: Poszkodowani mogą liczyć na natychmiastowe 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. To jednak nie wszystko, dodaje wojewoda.
3: Dysponujemy taką kwotą do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy złotych w przypadku budynków gospodarczych. Będzie komisja, która będzie oceniała te straty, te szkody.
1: Wnioski o zapomogi mieszkańcy mogą już składać do swoich urzędów gmin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przemarsz ze 100-metrową flagą i koncerty podczas Światowego Zjazdu Kaszubów. Po 20 latach Gdynia znów będzie gospodarzem wydarzenia. 11 lipca ulicami miasta przejdzie barwny korowód, a na uczestników będą czekać liczne atrakcje, w tym koncerty, jarmark regionalny czy turnieje. Tegoroczna 27. edycja zjazdu ma mieć szczególny wymiar, bowiem wpisuje się w obchody stulecia Gdyni.
4: Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Z myślą o turystach Lasy Państwowe przygotowały specjalny program Zanocuj w lesie. Choć część terenu jest dostępna turystycznie, to nie wszędzie w okolicach Zielonej Góry możemy rozbić namiot.
5: Oczywiście mamy też bardzo popularne miejsca w lasach w pobliżu Zielonej Góry, takie jak na przykład Wieża Wilkanowska, czy rezerwaty tutaj Zielonogórski Las Odrzański. To są takie miejsca, które są przez turystów chętnie odwiedzane. Mamy spacerowiczów, rowerzystów, biegaczy. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że te miejsca, pomimo że są turystyczne, promujemy je, no to nie zawsze jest tak, że możemy tam nocować. I te wspomniane przeze mnie przed chwilą akurat programem nie są objęte.
4: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Miejsca wyznaczone do noclegu w ramach akcji Zanocuj w lesie znajdziemy m.in. na stronie Banku Danych o Lasach. Kierowcy w Zielonej Górze muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie północnej oraz ulicy Przylep Solidarności. To efekt rozpoczęcia pierwszego etapu budowy zachodniej obwodnicy miasta. W rejonie prowadzonych prac jezdnie zostały zwężone, a na części odcinków obowiązuje ograniczenie prędkości. Termometry w Zielonej Górze wskazują 19 stopni i cieplej już nie będzie. Temperatura odczuwalna utrzymuje się na podobnym poziomie. Nadal przeważa praktycznie całkowite zachmurzenie i pozostanie tak jeszcze przez kilka dobrych godzin. Niezmiennie wieje z kierunku północno-zachodniego z siłą około 17 km na godzinę i siła wiatru jeszcze zmaleje. Barometry wskazują 1016 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Dzień dobry, po 13 Janek Pasterski. To już prawie 6 minut po 13, a w głośnikach Afro David Words.

0: W rytmach wakacyjnego reggae, no tak lubimy, zwłaszcza w poniedziałek. Nieśpiesznie, powoli, a w końcu sezon urlopowy, prawda? A przy okazji też sezon na aktywności fizyczne. Już tam się ochłodziło do takiej normalnej pogody. Nawet być może niektórzy już odrobinę narzekają. No ale przynajmniej pewnie lepiej się biega, lepiej się gra w różne rzeczy, w piłkę nożną, czy chociażby w tenisa, bo trwa Wimbledon. No i my właśnie z taką akcją pokaż jak się ruszasz, drugi tydzień naszej zabawy. Dajcie znać na radioplus.pl, bo warto, zróbcie zdjęcie waszej aktywności. A w prezencie już dzisiaj będę miał dla kogoś zestaw do badmintona, czyli dwie rakiety. Będzie można pograć z kimś znajomym albo z kimś z rodziny. A to nie koniec, bo w wielkim finale zdecydujemy, kto dostanie nagrodę główną. Ta nagroda główna to już natomiast jest rakieta do tenisa. Lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową koleżanką, która świetnie sobie na kortach radzi. No i do tego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego na dowolny cel.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
6: Mnie też.
5: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
6: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
5: E-learningu?
6: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
5: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
6: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
5: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
10: Wiosna, wiosna.

Także cudownie wraca się do tego, co najpiękniejsze, czyli do polskich piosenek, do tej klasyki. Wspaniały perfekt, kołysanka dla nieznajomej. No ileż razy człowiek to śpiewał gdzieś na przykład na wakacjach przy ognichu, prawda? Ale podobnie też jak i zagraniczne numery, a to jeden z nich, teraz Abba i Mamma Mia.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
8: Najnowsze wiadomości z regionu i zapowiedzi najciekawszych wydarzeń usłyszymy w programie Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus. Od poniedziałku do piątku między 16 a 18. Serdecznie zapraszam, Jakub Brzegowy.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
7: Autopromocja.
0: Radio Plus Zielona.

0: Toto, Hold the Line. Zbliżamy się do 14 w Radiu Plus. Już za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Zginęło 8-dniowe niemowlę. Znamy szczegóły zbrodni w podkrakowskiej Skawinie. Za chwilę też policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn oraz zakaz wstępu do Bałtyku. Jest 14. Marcin Bartnik. Na miejscu znaleziono nóż, którym sprawca zadał śmiertelne ciosy i odebrał sobie życie. To ustalenie Radia Plus w sprawie zbrodni w małopolskiej Skawinie. 35-latek najpierw zabił swoją żonę, 8-dniową córkę i teściową, a później popełnił samobójstwo. Prokuratorzy i policjanci zakończyli już oględziny mieszkania, w którym w piątek doszło do tragedii. Sprawca prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok rodziny.
2: To są pierwsze, najpilniejsze, niezbędne czynności procesowe, które musimy wykonać. Sekcja jest zaplanowana na dzisiaj. Będzie wykonywana w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie z udziałem prokuratora i będziemy czekali na wstępne wyniki. Wtedy będziemy mogli być może coś więcej powiedzieć o sekwencji zdarzeń, no i oczywiście o przyczynach śmierci.
1: Powiedział nam Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wcześniej policja nie miała żadnych zgłoszeń o przemocy w tej rodzinie. Policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn. Mundurowi szukają kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać.
3: Kierujący przejechał przez miasto, a na osiedlu po jeziorze porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Z informacji, jakimi teraz dysponujemy, wynika, że w trakcie przejazdu przez miasto kierowca DU miał spowodować kilka kolizji. Teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, aby zatrzymać tego mężczyznę. Do działań skierowani zostali m.in. przewodnicy psów służbowych.
1: Relacjonowała Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli porzucony samochód i ustalają tożsamość kierowcy. 6 lekarzy złożyło wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. To właśnie tam od 1 lipca przeniesiono leczenie dzieci z dwóch dotychczasowych oddziałów w Katowicach i Zabrzu. Medycy twierdzą, że nowy ośrodek nie był w pełni przygotowany do leczenia. Odpieramy te zarzuty, mówi dyrektor Dariusz Budziński.
4: Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zostało przygotowane do rozpoczęcia działalności od strony organizacyjnej, lokalowej, sprzętowej, diagnostycznej i proceduralnej. Część podnoszonych publicznie zastrzeżeń pochodzi od lekarzy specjalistów, którzy nie podjęli pracy w nowym ośrodku. Nie doszło do praktycznej weryfikacji tych zarzutów w warunkach rzeczywistego funkcjonowania centrum.
1: Obecnie w placówce pracuje 9 lekarzy specjalistów i 9 rezydentów, a opieka nad pacjentami jest kontynuowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz fatalne wieści dla wczasowiczów nad Bałtykiem. Czerwone flagi na prawie wszystkich nadmorskich kąpieliskach z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wchodzenia do morza obowiązuje na ponad 140 plażach od Świnoujścia aż do Krynicy Morskiej. Szczegóły są dostępne w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego sk.gis.gov.pl.
5: Przy mikrofonie Dorota Guty. Witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Kobiety w wieku od 45 do 74 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Na lubuskie drogi wyjechał mammobus. Warto się badać, zachęca Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego oddziału NFZ.
6: W tym roku skorzystało z tych badań około 20 tysięcy lubuszanek, ale z tych 20 tysięcy aż u 28 wykryto zmiany złośliwe. Także to właśnie potwierdza, dlaczego warto te badania wykonywać.
5: Trasa mammobusu jest na stronie internetowej lubuskiego oddziału NFZ. Ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty ochrony ludności organizowane przez Polski Czerwony Krzyż i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas praktycznych zajęć uczestnicy nauczą się m.in. zasad udzielania pierwszej pomocy, przygotowania domu na sytuacje kryzysowe oraz radzenia sobie w pierwszych 72 godzinach od wystąpienia zagrożenia. Do końca roku z warsztatów ma skorzystać około 100 tysięcy osób w całej Polsce. Zapisy prowadzą organizatorzy. Dziś wieczorem w Zielonej Górze według synoptyków będzie pochmurno. Wybierając się na spacer, warto zabrać parasole, ponieważ może padać deszcz. Temperatura spadnie do 16 stopni, warto więc także pamiętać o bluzach. Powieje przeważnie z kierunku zachodniego, a siła wiatru spadnie do 15 km na godzinę. Ciśnienie także będzie maleć, barometry wskażą 1012 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: I teraz w Radio Plus Berlin Take My Breath Away, czyli naprawdę kultowo. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Miłość jest wszędzie dookoła nas, wet, wet. To za nami i przyjemnie się zrobiło, a ja wracam do zabawy. Pokaż, jak się ruszasz, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił, ale jest jeszcze moment. Można zrobić zdjęcie waszej aktywności fizycznej, jak gracie w piłkę, jak jeździcie na rowerze, na rolkach, albo, no nie wiem, w tenisa na przykład. I tenis też fajna sprawa, bo my co prawda teraz podarujemy komuś zestaw do badmintona, ale o tenis zahaczymy w wielkim finale, czyli w najbliższy piątek, wówczas, no właśnie, do wygrania lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor. Do tego rakieta tenisowa i 1000 zł na dowolnie wybrany cel, takie kieszonkowe, sportowo, wakacyjne. Także róbcie zdjęcie waszej aktywności i wysyłajcie je na radio+.pl, a ja za chwilę w tej sprawie będę się z kimś kontaktował.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodzic.

0: To tylko tango i manam za nami. Ja tymczasem dodzwoniłem się do Dominika. Dominiku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Twój ulubiony sport to, jak widzę na zdjęciu, tenis.
1: Oczywiście, tak, tenis. Praktykuję go od 14 lat.
0: A, no to nieźle. Czyli pewnie już niewiele jest rzeczy, które cię gdzieś tam zaskakują na korcie.
1: No, zawsze się coś znajdzie. No, bo trzeba wciąż podnosić poziom, uczyć się nowych rzeczy. To trudny sport mimo wszystko.
0: Świetnie, ale taki piękny też, prawda? I szlachetny, i taki, który sprawia sporo przyjemności.
1: Tak, tak. Satysfakcja z wygranych punktów jest największa.
0: Okej, bardzo dziękuję za zdjęcie, które wysłałeś w zabawie Pokaż, jak się ruszasz. Dzisiaj trafia do ciebie coś, no nie do końca takiego jak tenis, ale mam nadzieję, że może znajdziesz też w tym trochę przyjemności, bo zestaw do badmintona, co prawda i tu, i tutaj rakieta, no ale jednak inaczej.
1: Tak, na pewno się przyda, zwłaszcza, że mam małe dzieci, to żeby pierwsze kroki z rakietą zaczęły.
0: No właśnie, i tak można. Stawiać. Natomiast to jest nagroda gwarantowana dzisiaj, a w piątek mamy wielki finał i tutaj jest szansa, że być może do tego finału dojdziesz, a jeżeli tak, no to wtedy czeka na ciebie faktycznie nowa rakieta do tenisa, lekcja wspólnego grania w tenisa z Kasią Kozimor, no i do tego jeszcze 1000 złotych kieszonkowego, czego ci życzę i trzymam kciuki. Bardzo dziękuję.
1: Wow. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Wiadomo, że niskie

0: Śniadaniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: Po reklamie.

0: Nikkei, Kylie Minogue. To na koniec tej godziny, a już o 15 w Radiu Plus pora na wiadomości, które będzie miał Mikołaj Gronec.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Co dokładnie przekazaliśmy Ukrainie, jeszcze dziś ma ujawnić szef MON. Ruszył proces w sprawie strzelaniny spod Lublina. Powiemy też o zdarzeniu osobówki z pociągiem w Radomsku. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dzisiaj szef MON ma ujawnić szczegóły dotyczące pomocy militarnej przekazanej Ukrainie. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła, że rząd w tajemnicy przekazał do Kijowa rakiety Patriot. Chodzi dokładnie o słowa wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który poinformował, że w marcu rząd odda Ukrainie pociski bez informowania Sejmu. Głos w tej sprawie zabrał już premier. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Jak udało mi się ustalić, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma przekazać informacje w tej sprawie jeszcze dziś. Wczoraj szef MON odtajnił pełną listę polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Z kolei premier Donald Tusk pytał dzisiaj posłów opozycji, po której stronie stoją w tej wojnie.
3: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji.
2: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy na produkcję nowych amerykańskich pocisków. Donald Tusk poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Stanęli przed sądem za strzelaninę pod Lublinem. Ruszył proces 5 mężczyzn za brutalną bójkę z użyciem broni palnej w miejscowości Niemce. Oddano co najmniej 20 strzałów, 2 mężczyzn zostało rannych. Zniszczono też 3 zaparkowane samochody.
4: Ustaleni, nieustaleni uczestnicy narażali się wzajemnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Uczestnicy używali także noża i innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów w postaci młotka, kijów golfowych, maczet i butelek zawierających płyn zawalający.
1: Mówił prokurator Marcin Siwiec. Oskarżonym grozi 20 lat więzienia. Nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Zderzenie osobówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Radomsku w Łódzkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący samochodem marki Ford wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń.
1: Mówił Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Pociąg poruszał się z prędkością zaledwie 20 km na godzinę z powodu remontu. Ruch kolejowy na linii Piotrków-Częstochowa został jednak wstrzymany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie ma kolejnych absolwentów pielęgniarstwa, jak podkreśla przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Szafran. Każda nowa pielęgniarka jest dziś bardzo potrzebna.
6: Dzisiaj każdy absolwent pielęgniarstwa czy położnictwa jest dla nas na wagę złota. Jesteśmy w bardzo poważnym deficycie kadrowym. Obserwujemy brak zastępstwa pokoleniowego od jakiegoś czasu. Dość powiedzieć, że każda osoba, która dzisiaj odbierze dyplom pielęgniarki, będzie dla nas bardzo cenna. Mamy nadzieję, że ci młodzi absolwenci zostaną na Dolnym Śląsku.
1: Podczas uroczystego czepkowania dyplomy odebrały 32 osoby, w tym jeden mężczyzna.
7: Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i regionu. Sołectwo Zdroisko zostało laureatem konkursu na najpiękniejszą wieś województwa lubuskiego 2026. Miejscowość została najlepiej oceniona przez komisję w kategorii sołectwo do 300 mieszkańców.
8: Przede wszystkim otoczenie, natura. Jest tutaj takie nieskażone środowisko. Ta przestrzeń, ta swoboda, tak, to mi najbardziej się podoba.
9: Na pewno jest radość, zawsze mamy radość pracy w ogóle tej jakiejś takiej naszej. Wszyscy się znamy, wszyscy się spotykamy, wszyscy się witamy.
10: Co stanowi o sile tej miejscowości? No myślę, że ludzie, mimo wszystko, tak? Którym się chce, którzy mają jakieś wizje, którzy są ideowcami, są w stanie wiele poświęcić, swój własny czas i pieniążki.
7: Mówili mieszkańcy Zdroiska. Warto dodać, że w kategorii powyżej 300 mieszkańców zwyciężył Łagówek w gminie Łagów. Od początku lipca obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na trasie północnej ulicy Przylep Solidarności w Zielonej Górze. To kolejny etap pracy przy budowie zachodniej obwodnicy. Kierowcy muszą przygotować się na jej zwężenie jezdni i niższe limity prędkości, choć ruch w obu kierunkach został utrzymany. Według synoptyków dziś w nocy w Zielonej Górze utrzyma się zachmurzenie całkowite. Po północy możliwe są także przelotne opady deszczu. Temperatura odczuwalna nad ranem spadnie do 14 stopni. Ciśnienie będzie stałe i utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Po północy warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I w Radio Plus teraz Roxette, Fading Like a Flower. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 15. Radio.

0: Taki romantyczny przebój o biciu serca tej najbliższej naszej drugiej połówki Chris Rea. No to pozostajemy w tym, bo dzisiaj nie wiem, czy wiecie, 6 dzień lipca, bardzo w klimacie Światowy Dzień Pocałunku. No, to warto skorzystać po pracy, jak już będziemy w domu przy tej naszej drugiej połówce. Koniecznie jakiegoś buziaka.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
15: Najnowsze wiadomości z regionu i zapowiedzi najciekawszych wydarzeń usłyszymy w programie Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus. Od poniedziałku do piątku między 16 a 18. Serdecznie zapraszam, Jakub Brzegowy.
14: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
13: Autopromocja.
14: Radio Plus Zielona Góra.
16: Radio Plus.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

stylizowane na słynne włoskie O Sole Mio. To był ten moment, że Elvis Presley faktycznie był włoską muzyką zafascynowany i to tego przykład. It's Now or Never, a teraz Bonnie Tyler, If You Were a Woman.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Po reklamie.

0: Alicja Majewska na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Życzę dobrego popołudnia. Janek Pasterski i słyszymy się już jutro.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Prokuratura zajmie się wypadkiem autobusu w Warszawie. Reformy służby zdrowia nie da się przygotować w kilka dni, mówią lekarze. Powiemy też o warmińskiej pieszej pielgrzymce do Ostrej Bramy. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie dramatycznego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Wczoraj autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Połecki.
2: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
3: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
2: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
4: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
2: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
1: Kierowca autobusu był trzeźwy, pojazd został już zabezpieczony do szczegółowych badań. Co dalej z minister zdrowia i szefem NFZ-u? Do jutra premier czeka na rekomendacje zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli nie otrzyma konkretnych propozycji, w środę ma podjąć decyzje także personalne. Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego nie da się przygotować w kilka dni.
5: Premier oczekuje tutaj czegoś. Chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej. Nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. Ewidentnie nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja, bo tutaj powinien być powołany pierwszego dnia jakiś ponadpartyjny zespół, który by zajął się na przykład patologiami na SOR-ach.
1: Z raportu przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum imienia Adama Smitha wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy. Służby wciąż usuwają zniszczenia, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza rządowa pomoc dla poszkodowanych, a na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
6: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał między innymi dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
7: Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach powijane blachy w koło drzew.
6: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
8: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
6: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwające wiatrołomy i zabezpieczające zniszczone budynki.
1: Weronika Wawrzyk, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś z Bazyliki Świętego Jerzego w Kętrzynie wyruszyła 34. warmińska piesza pielgrzymka do Ostrej Bramy. Pątnicy po porannej mszy wyszli na szlak, na którym będą do 15 lipca, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Jarosław Dobrzeniecki.
9: Dla większości jest to czas przede wszystkim takich rekolekcji w drodze i doświadczenia Pana Boga w drugim człowieku, w modlitwie, w wyciszeniu, ale też w spotkaniu z tymi gospodarzami, którzy nas przyjmują.
1: Pielgrzymi mają do pokonania 380 kilometrów.

Początek tygodnia w Zielonej Górze jest nieco wietrzny i pochmurny. Na termometrach zagościło 17 stopni Celsjusza. Barometry pokazują wartość 1015 hektopaskali, a poziom wilgotności wynosi 75%. Wieje z południowego zachodu z prędkością 15 km na godzinę. Jakość powietrza w całym mieście jest dobra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Weekend za nami, pogoda taka sobie, mistrzostwa świata w piłce nożnej trwają, sporo emocji, no i nocne marki mają co robić późnymi wieczorami, bo niektóre mecze kończą się przecież o godzinach wczesnoporannych. Tak sobie myślę, może i dobrze jednak, że nasi reprezentanci no nie dostali się ostatecznie na mistrzostwa, bo jakbyśmy do pracy wstawali, gdyby tak mecze kończyły się na przykład o 4 nad ranem, załóżmy. No ale na szczęście nasi się o nas pomartwili, zamartwili i no i takich nie ma i nie mamy tych problemów również. No a program dzisiejszy, poniedziałkowy, Miasto żyje latem, w którym powiemy dzisiaj m.in. o kulturze, rozpoczynamy wątkiem lokalnym. W dzisiejszym programie powiemy m.in. o Muzeum Ziemi Lubuskiej i sprawdzimy, jakie wydarzenia będą na nas czekały w tym miesiącu.
2: Zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej ceramikę mirostowicką. To jest kilkaset obiektów związanych z życiem codziennym, powstałych od lat 60. do początku lat 90. Są to przede wszystkim przedmioty użytkowe, serwisy do kawy, lampy, świeczniki.
1: Więcej o ofercie Muzeum Ziemi Lubuskiej na ten miesiąc powiemy już za chwilę. A w tej części programu sprawdzimy, jak można spędzić wakacje w mniejszej miejscowości. W tym celu udamy się do biblioteki w Żarach.
3: Nasza biblioteka przygotowała dosyć ciekawe zajęcia, wakacje z pazurem. Generalnie, jeżeli pazur, to wiadomo, że będzie chodziło o zwierzątka, które te pazury mają. Głównie nastawiamy się na zwierzęta domowe, ale nie tylko. Pojawiają się zwierzęta również egzotyczne. Nasze zajęcia właściwie już się zaczęły, ponieważ rozpoczęłyśmy pierwszymi zajęciami 30 czerwca, a zakończymy 28 sierpnia.
1: Warsztaty, zabawa, a to nie wszystkie atrakcje, na jakie mogą liczyć dzieci z mniejszych miejscowości, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. Na co jeszcze mogą liczyć? No, o tym przekonamy się pod koniec godziny. A przed 17:00 czeka nas dawka najnowszych informacji z życia Kościoła. Poniedziałkowe wydanie Radia Watykańskiego zaprezentuje Krzysztof Brąk. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie programu Miasto żyje latem.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: W lipcu warto zajrzeć do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Tam zobaczymy ciekawą wystawę i posłuchamy ciekawych dźwięków. A więcej informacji zdradzi już teraz Państwu Monika Werc.
2: Zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej ceramikę mirostowicką. Longin Dzierzyc, wicedyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. To jest kilkaset obiektów związanych z życiem codziennym, powstałych od lat 60. do początku lat 90. Są to przede wszystkim przedmioty użytkowe, serwisy do kawy, lampy, świeczniki, popielnice, wazony, dzbany, ale także przedmioty, które powstawały na zamówienie zakładów produkcyjnych i to w całej Polsce, które miały uczcić na przykład ważny jubileusz, ważne wydarzenie i to podkreśla ogólnopolski charakter produktów właśnie pochodzących z Mirostowic.
3: Justyna Lubas-Wałęcka, dział sztuki dawnej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W związku z wystawą Mirostowicka ceramika codzienności, powiem, że ta wystawa powstała dzięki współpracy z kolekcjonerem oraz osobami z nim współpracującymi, czyli panem Radosławem Rudzińskim, który od ponad 15 lat kolekcjonuje mirostowicką ceramikę i nie tylko. Jako osoba żywo związana z regionem, gdyż zarówno jego babcia, jak i jego mama pracowały w tychże zakładach i jak on to powtarza, wręcz miłość do Mirostowic wyssał z mlekiem matki, więc na wystawie zobaczymy fotografie z jego młodości, zarówno pokazujące drogę taką zawodową jego mamy, gdzie ona też uczestniczyła w różnych targach, poznawała od strony technicznej meandry tej produkcji. Zobaczymy piękne wzorniki, przede wszystkim różne warianty szkliwienia serwisów kawowych, garniturów kawowych oraz zobaczymy mariaż wszelkiego rodzaju malatur i zarówno jeżeli chodzi o porcelanę stołową, jak i porcelanę też dekoracyjną, właśnie wazony, oprawy lamp, kinkiety.
4: Barbara Maculewicz, rzecznik prasowy Muzeum Ziemi Lubuskiej.
5: Wystawa mirostowickiej ceramiki to jedno, ale wakacje w muzeum to także koncert.
4: Tak, 17 lipca odbędzie się koncert wyjątkowy, który nawiązuje do dawnych dźwięków, do dźwięków średniowiecznych. Wystąpi znana muzealnej publiczności Joanna Kordylewicz, która zagra dla Państwa na nietypowym instrumencie, jakim jest fidel płocka. Instrument strunowy, instrument smyczkowy, który charakteryzuje się tym, że wydobywa się dźwięki nie w sposób klasyczny, odpowiadający skrzypcom, czyli poprzez naciskanie opuszkami palców strun, poprzez skracanie ich właśnie opuszkami, tylko struny skracane są paznokciami. W programie koncertu znajdą się pieśni dewocyjne, także tańce dworskie oraz pieśni z repertuaru świeckiego, pochodzące z zachodniej i południowej Europy. Wydarzenie dopełni także autorska improwizacja, stanowiąca współczesną refleksję nad przeszłością. To wszystko przygotowała dla Państwa Joanna Kordylewicz, która z pewnością opowie również o samym instrumencie. Koncert odbędzie się 17 lipca o godzinie 18 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wstęp na koncert jest darmowy, ale wiemy, że artystka przygotowała specjalny tak zwany kapelusz, do którego będzie można wrzucić jakieś wsparcie, jakiś drobny datek na jej działalność.
1: A w Muzeum Ziemi Lubuskiej z radiowym mikrofonem była Monika Werc.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
6: Reklama.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
19: Volkswagen. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
20: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
19: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
20: O, i to lubię najbardziej.
21: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
22: Po reklamie.
0: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: W małych miejscowościach wakacje wcale nie muszą być nudne. Aby to potwierdzić, Dorota Gut wraz z radiowym mikrofonem odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach.
2: Nasza biblioteka przygotowała dosyć ciekawe zajęcia, wakacje z Pazurem. Małgorzata Pawłowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach. Generalnie, jeżeli pazur, to wiadomo, że będzie chodziło o zwierzątka, które te pazury mają. Głównie nastawiamy się na zwierzęta domowe, ale nie tylko. Pojawiają się zwierzęta również egzotyczne. Nasze zajęcia właściwie już się zaczęły, ponieważ rozpoczęłyśmy pierwszymi zajęciami 30 czerwca, a zakończymy 28 sierpnia. W pierwszej kolejności zaprosiliśmy dzieci na warsztaty, które odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach przy Żarskim Domu Kultury tutaj w parku. I może krótko opowiem, co o tych zajęciach, tak? Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Nasze zajęcia to są takie trzy główne bloki tematyczne. Lego poniedziałki i tutaj konstruujemy z klocków Lego wszystko to, co ma związek oczywiście z naszymi pazurkowatymi zwierzątkami. Pierwsze zajęcia to były kolorowe ptaki. Dzieci stworzyły przepiękne taszydła. Pojawiły się egzotyczne jakieś papugi, były i też nasze jakieś tam domowe łabędzie, flamingi. Warto było przyjść i zobaczyć, jak ta wyobraźnia dziecięca płata miłego figla i powstają naprawdę cudowne rzeczy. Powstały konstrukcje zarówno przestrzenne, takie 3D, jak i płaskie. Z tego bloku mamy również 13 lipca zwierzęta egzotyczne, a zakończymy ten blok 20 lipca zwierzętami na wsi. Kolejny nasz blok to aktywne środy. Pierwsze zajęcia były bardzo ciekawe. Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami oddziału psychiatrycznego w Żarach, gdzie dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy, w jaki sposób dbać o naszych pupili, jakim wydawać różne komendy. Zaproszeni goście przybyli do nas z dwoma pieskami, z Miśkiem i Miją. I również te psiaki pokazywały takie ciekawe, można powiedzieć, ćwiczenia. Było naprawdę coś fascynującego zarówno dla nas dorosłych, jak i dla dzieci. Kolejna nasza aktywna środa to środa z PTTK, ponieważ co roku włączamy się do akcji z książką Można Wszędzie i w tym roku razem z naszymi przyjaciółmi z PTTK wybieramy się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Oczywiście spotykamy się już nie tu u nas w bibliotece, natomiast pod PTTK i wyruszamy o godzinie 10. Następna środa to 15 lipca, w zdrowym ciele zdrowy duch, a więc zajęcia sportowe. Zakończymy ten blok 22 lipca, zwinny jak wiewiórka, również zajęciami sportowymi. Przechodzimy już do ostatniego bloku, który nosi tytuł Kreatywne Piątki. Zapraszamy dzieci na biżuterię dla pupila. Dzisiaj najpierw musimy stworzyć tego pupila. Będziemy go szyć z filcu, aby później tworzyć dla niego piękną biżuterię, zarówno jakieś smyczki, obruszki. Pamiętajmy, że jak pupil, to i właściciel też musi mieć jakieś koralikowe biżuterie. 10 lipca będziemy mieli włóczkowe obrazy ze zwierzątkami. Też coś nowego. Myślę, że dzieci tutaj będą mogły popisać się swoimi zdolnościami manualnymi. Użyjemy w tym celu oczywiście włóczki. 17 lipca zaprosimy na koralikowe portrety ze zwierząt, czyli też będziemy układać, a później zaprasowywać i tworzyć piękne zwierzęta i ich portrety. Ostatni z tego bloku warsztat to zwierzaki z drewnianych łyżek. Będą powstawały te zwierzątka. Do tego celu wykorzystamy oczywiście nasze narzędzia kuchenne, aby później wspólnie odegrać jakieś teatralne scenki.
3: Wiesław Drabik jak pies z kotem. Posprzeczały się pies z kotem. O co poszło? O głupotę. trwają warsztaty w bibliotece w Żarach. Dlaczego warto na takie warsztaty przychodzić?
4: Warto przychodzić na takie zajęcia, ponieważ nie nudzi się w wakacje, jest trochę ruchu, można coś porobić, a nie tylko siedzieć w domu.
3: Podobają Ci się takie zajęcia? Co tutaj już do tej pory robiliście?
5: Tak, jest mega fajnie. Na razie układaliśmy ptaki z Lego i robiliśmy psychiatrę z psami.
3: Takie zajęcia są ciekawe, warto przychodzić?
5: Warto.
3: Pani na zajęcia przyszła razem z wnuczką, to pierwsze takie zajęcia, czy już
6: nie,
3: kontynuacja?
6: Nie, już byłyśmy na pokazie tych psów, tresura była psów, dzieci były bardzo zadowolone, dotykały psy, bawiły się z psami, bardzo fajnie. No.
3: Wnuczka chętnie bierze udział w takich zajęciach?
6: Tak, bardzo chętnie, bardzo, naprawdę, że bardzo chętnie przychodzi. No zajęcia są bardzo ciekawe, panie miłe.
1: Wiele będzie się działo także w filiach biblioteki, ale o tym posłuchamy po krótkiej przerwie.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Dziś zaglądamy do Żar. W najbliższych tygodniach wiele będzie się działo w filiach żarskiej biblioteki, a więcej szczegółów zdradzi Małgorzata Pawłowska z biblioteki.
2: W lipcu zapraszamy również na filię numer 3 przy ulicy Moniuszki. I tu będą 4 spotkania, również związane tematycznie z wakacjami z Pazury. 21 lipca dzikie zwierzęta, warsztaty plastyczne. 23 lipca pazurki, to jest to, warsztaty plastyczne. 28 lipca tworzymy krzyżówkę i puzzle, warsztaty literacko-plastyczne. 30 lipca mega pazury, warsztaty plastyczne. Kolejne zajęcia na następnej filii, to są żarskie kunice, filia numer 1, będą przeprowadzane w sierpniu. Odbędą się warsztaty polegające na wspólnym przygotowaniu spektaklu. I to wszystko będzie oczywiście, każde zajęcia będą jak gdyby stopniowo nawarstwiały się, aby ostatecznie powstała wielka finałowa premiera. Pierwsze rozpoczną się zajęcia 17 sierpnia. Tajne przymierze i kocie imiona. 18 sierpnia Szkoła Kocich Zmysłów. 20 sierpnia Wielkie Poruszenie w Teatrze Cieni. 21 sierpnia Fabryka Kocich Sylwetek. 24 sierpnia Szukamy Muzyki dla naszej inscenizacji. 25 sierpnia pierwsza generalna próba. 27 sierpnia próba generalna. I 28 wielki finał i premiera. Myślę, że to będzie cudowne przedstawienie. Zresztą dzieci już dały poznać się z tej pozytywnej strony podczas ferii zimowych, gdzie również tworzyły przedstawienie, ale było ono związane z muminkami. Chciałabym tylko dodać, że nasze zajęcia wszystkie odbywają się w godzinach od 10 do 12. Na naszym Facebooku mamy szczegółową rozpiskę, tam również podane są numery telefonu, gdzie należy dzwonić, aby zapisywać się na nasze warsztaty. Powiem tylko, że liczba miejsc jest ograniczona.
1: A informacje zebrała Dorota Gut.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L 10 sztuk. Teraz tylko 5,9.

0: 69 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje

0: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Czas na aktualności z Watykanu.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Opublikowano dokument przygotowujący kościelny szczyt o rodzinie. Kościół w Wenezueli pomaga ofiarom trzęsienia ziemi. Polscy misjonarze wyszli na ulicę z Najświętszym Sakramentem. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo. Przyjechał tam wczoraj wieczorem. Mieszkańcy podrzymskiego miasteczka zgotowali mu żywiołowe powitanie, które papież odwzajemnił krótkim pozdrowieniem z balkonu Pałacu Apostolskiego.
3: Sono molto contento.
4: Bardzo się cieszę, że jestem tu wśród was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, czytaniu i miejmy nadzieję odrobinie sportu tutaj w Castel Gandolfo.
2: Proboszczem w Castel Gandolfo jest polski salezjanin ksiądz Tadeusz Rozmus.
5: Niektórzy mieli łzy w oczach, widziałem to wczoraj. I kiedy później spotkaliśmy się na placu, już po tym pierwszym spotkaniu i pozdrowieniu Ojca Świętego, wielu ze wzruszeniem wspominało ten moment, wracając do swojego dzieciństwa, wracając do tych lat, kiedy przyjeżdżali tutaj papieże regularnie. Bardzo wielu wspominało świętego Jana Pawła II. Tutaj muszę powiedzieć, że nasz papież Jan Paweł II jest noszony na rękach. I kiedy oni o Janie Pawle II mówią, to wzruszają się i mówią jak o kimś, kto jest moim papieżem. Oni tak określają Jana Pawła II. I dla nich powrót papieża Leona jest właśnie nawiązaniem do tej pięknej tradycji.
2: Stolica Apostolska opublikowała dokument, który ma pomóc w przygotowaniu kościelnego szczytu na temat duszpasterstwa rodzin 10 lat po Amoris Laetitia. Jak podkreślono, celem tego spotkania będzie rozpoznanie i promowanie tego, co Duch Święty już teraz czyni w rodzinach, oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła.
6: Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów oraz zwierzchnicy kościołów wschodnich. Wydany dziś dokument został przygotowany wspólnie przez Sekretariat Generalny Synodu oraz Dykasterię do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia. Przypomina, że głównym celem spotkania będzie rozeznanie kroków, jakie należy podjąć, by głosić dziś rodzinom Ewangelię. Zastrzega zarazem, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterskiej działalności Kościoła, ale podmiotami jego misji.
2: Przypomnijmy, że Amoris Laetitia to adhortacja papieża Franciszka podsumowująca dwa synody o rodzinie. Kościół zobowiązał się wówczas wspierać rodziny i odnowić ich duszpasterstwo. Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli polscy palotyni wyszli z Najświętszym Sakramentem na ulicę parafii. Posługują oni w Guarenas, nieopodal Caracas. W pierwszych dniach po tragedii parafia udzielała pomocy doraźnej. Palotyni kontynuują wsparcie duchowe. Ksiądz Dawid Dziedzic wraz z parafianami przeszedł ulicami Guarenas z Najświętszym Sakramentem.
7: Nasz dobry Bóg dotarł do wielu miejsc naszej parafii, wielu zakątków, osiedli. Mogliśmy doświadczyć ludzi wychodzących na ulicę i oczekujących właśnie tej nadziei, którą jest Jezus. Piękne świadectwo dzieci, które krzyczały jedno drugie: chodźcie, chodźcie, będziemy się razem modlić, żeby nie wróciło trzęsienie ziemi do nas. Inni ludzie wychodzili ze łzami, prosząc Pana Boga wsparcie w tych trudnych chwilach.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus, Zielona Góra.

0: ciągu roku Polska przekazała Ukrainie sprzęt za prawie 15 miliardów złotych. Polacy utknęli na Słowacji. Akcja ratunkowa w Tatrach. Pałac Kibolski w mapach Google'a. Powiemy o internetowym zamieszaniu. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za 15 miliardów złotych tylko w pierwszym roku wojny. To m.in. czołgi, armatochaubice, amunicja, drony, śmigłowce i myśliwce. Powiedział o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, po tym jak rząd zdecydował się ujawnić informację o pomocy dla Kijowa. Tymczasem Amerykanie wznawiają rotację swoich wojsk do Polski. Już wcześniej szef MON mówił, że otrzymał potwierdzenie w tej sprawie od zastępcy ambasadora USA w Polsce Stephanie Holmes.
1: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
0: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Później jednak plany te odwołał sam Donald Trump, uzasadniając to dobrymi relacjami z Karolem Nawrockim. Młody mężczyzna wciąż walczy o życie po wczorajszym tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. Pod Staszowem osobówka wypadła z drogi i dachowała. 22-latek nie przeżył, a 18-latek został ciężko ranny.
2: Stan 18-latka, który znajdował się w stanie krytycznym na ten moment, jest bez zmian. W dalszym ciągu lekarze określają, że jest to stan zagrażający życiu i zdrowiu.
0: Mówiła Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. 19-letni kierowca miał prawie promil alkoholu. Dziś ma zostać przesłuchany.
3: Trwa jeszcze kompletowanie materiału dowodowego i w dniu dzisiejszym prokurator powinien podjąć decyzję, co dalej w tym postępowaniu, a mianowicie co do tego, czy i kto usłyszy zarzuty oraz jakie będą środki zapobiegawcze.
0: Dodawał Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Samochodem podróżowało 5 osób. Wszyscy byli pijani. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody. Groziła im nawet hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
4: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
0: Łukasz Bobek, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego. Taką etykietę można było zobaczyć wczoraj w mapach Google'a. Zmieniły się nazwy wielu znanych miejsc w Warszawie.
6: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps.
0: Mówił Karol Bojke z CERT Polska. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za tą akcją. Sytuacja jest jednak pod stałą kontrolą.
6: Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
0: Podobne akcje zdarzały się już wcześniej. Nazwy wielokrotnie były zmieniane w ramach żartu.

0: Do Zielonej Góry zawitał przelotny deszcz. Poziom zachmurzenia jest wciąż bardzo duży. Na termometrach zobaczymy 18 stopni Celsjusza, a barometry wskazują obecnie wartość 1013 hektopaskali. Poziom wilgotności wynosi 89%. Wieje z południowego zachodu z prędkością 17 km na godzinę, a jakość powietrza cały czas jest dobra.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Już po godzinie 17, my jednak nie zwalniamy tempa w programie Miasto żyje latem i już na początku tej godziny sprawdzimy, co zrobić, gdy nad naszą posesją zobaczymy drona. Jak się okazuje, możemy sprawdzić, do kogo konkretna maszyna należy.
2: Sam przelot drona nad posesją, jeśli jest tylko tranzytowy, czyli taki chwilowy i odbywa się na rozsądnej wysokości, co do zasady jest legalny. Problemy zaczynają się tak naprawdę wtedy, gdy dron zawisa nad domem, lata nisko, hałasuje albo regularnie zakłóca spokój mieszkańców. W takiej sytuacji możemy już mówić o naruszeniu prawa, a właściciel posesji ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drogach różnych prawnych.
1: Do tematu powrócimy już za chwilę. W tej godzinie powiemy o obiecującej perspektywie dla młodych tenisistów. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje budowę kortów tenisowych. Ma to poprawić infrastrukturę i dać możliwości młodym sportowcom na lepsze warunki treningowe.
3: To jest największy tego typu program inwestycyjny w historii, ponieważ nigdy nie było specjalnie tak masywnego, dedykowanego programu budowy kortów tenisowych. W tej chwili na to działanie mamy przeznaczone ponad 80 milionów złotych, dzięki czemu w skali całego kraju, bo na bieżąco rozstrzygamy kolejne województwa i głaszamy to dofinansowanie, ponad 30 obiektów zostanie wsparcie.
1: Więcej o planie budowy kortów tenisowych powiemy w dalszej części programu. Przed 18 sprawdzimy także, na co powinni uważać młodzi ludzie, którzy w czasie wakacji podejmują prace sezonowe. O zagrożeniach opowiedzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Powinniśmy zwrócić uwagę, już zanim zaczniemy tej pracy poszukiwać, czyli spojrzeć na to, kim będzie nasz przyszły pracodawca. I oczywiście można to zrobić na wiele sposobów. Dobrze, żeby wsparli nas w tym nasi opiekunowie, nasi rodzice, ale jest też...
5: W przypadku
4: osób, które nie są pełnoletnie. I jeżeli poszukujemy tej pracy, to przede wszystkim sprawdźmy, czy ta firma rzeczywiście istnieje.
1: Temat jest ważny i z pewnością dotyczy wielu młodych osób, które chcą coś zarobić w wakacje. I więcej o tym temacie powiemy już za chwilkę, także proszę nie odchodzić daleko od odbiorników. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na drugą część programu Miasto żyje latem.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Dron nad prywatną posesją. Dla jednych nowoczesna technologia, dla innych powód do niepokoju. Czy każdy taki lot jest zgodny z prawem? Gdzie kończy się swoboda operatora, a zaczyna nasze prawo do prywatności? O obowiązujących przepisach, bezpieczeństwie i o tym, jak reagować w takich przypadkach, powie Monika Werc.
2: Coraz częściej spoglądamy w górę nie z powodu samolotów czy balonów, ale niewielkich, bezzałogowych statków powietrznych, dronów. Fotografują krajobrazy, pomagają geodetom, wspierają strażaków, rolników, energetyków i filmowców. Ale zdarza się też, że pojawiają się nad prywatnymi posesjami, budząc niepokój mieszkańców. Gdzie kończy się legalny lot, a zaczyna naruszenie naszej prywatności, wyjaśnia adwokat Aleksandra Narecka.
3: Sam przelot drona nad posesją, jeśli jest tylko tranzytowy, czyli taki chwilowy i odbywa się na rozsądnej wysokości, co do zasady jest legalny. Problemy zaczynają się tak naprawdę wtedy, gdy dron zawisa nad domem, lata nisko, hałasuje albo regularnie zakłóca spokój mieszkańców. W takiej sytuacji możemy już mówić o naruszeniu prawa, a właściciel posesji ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drogach różnych, prawnych.
2: Lot nad prywatnym terenem nie jest automatycznie zakazany. Najważniejsze jest, aby był wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie stwarzał zagrożenia dla ludzi oraz mienia. Musi być też zgłoszony, podkreśla Michał Anczykowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4: Funkcjonuje cały system teleinformatyczny, pomocą którego użytkownicy dronów powinni zgłaszać swoje loty do PASZP-u, czyli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Każdy użytkownik takiej aplikacji deklaruje start, godzinę i zakres terytorialny mniej więcej swojej operacji i te dane są publikowane na bieżąco w trakcie tej operacji w aplikacji połączonej z tak zwaną Krajowym Systemem Informacji Dronowej, czyli w aplikacji Drone Tower. Możemy tam podejrzeć, jako każdy, będąc zalogowany w tej aplikacji, możemy tam podejrzeć, czy dron, którego powiedzmy widzimy gdzieś tam w okolicy, został prawidłowo zgłoszony przez właśnie te urządzenia, przez te funkcjonalności do Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2: Jeśli natomiast widzimy, że dron lata nad infrastrukturą krytyczną, to warto od razu reagować, mówi Anna Baran, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze.
5: Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, widzimy jakiś obiekt latający w tej sytuacji, dron czy osobę, która chodzi wokół terenu, powiedzmy, infrastruktury krytycznej, robi zdjęcia czy kręci film, należy powiadomić oczywiście służby pod numerem alarmowym 112 i to jest bardzo ważne, aby zrobić to w czasie teraźniejszym. Tutaj nie należy zwlekać, tak aby policjanci mieli możliwość tą osobę odnaleźć, ustalić jej personalia i ustalić powody takiego zachowania.
2: Pamiętajmy, nie każdy dron nad posesją oznacza naruszenie prawa, ale każdy operator odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanego lotu i powinien szanować prywatność innych. Monika Werc, Radio Plus.
1: W przypadku podejrzenia łamania prawa i nadużycia warto zgłaszać to stosownym służbom.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
6: Reklama.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
9: Mnie też.
8: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
9: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
8: E-learningu?
9: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
8: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
9: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
8: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Autoglas naprawia autoglas.
6: potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Tenisowy boom w Polsce. Rosnąca popularność tenisa zimnego, która napędzana jest sukcesami polskich sportowców oraz potrzebą aktywnego spędzania czasu, stwarza ogromny potencjał dla inwestycji w infrastrukturę. O szczegółach Kamil Lewera.
2: Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz to polscy tenisiści, o których w ostatnim czasie jest bardzo głośno, m.in. za sprawą Wimbledonu czy Australian Open. To właśnie dzięki ich wysokim osiągnięciom tenis ziemny znalazł się w czołówce najchętniej uprawianych dyscyplin w naszym kraju, a frekwencja na kortach systematycznie rośnie z każdym rokiem.
3: To jest złoty wiek.
2: Mówi Piotr Grochowski, który gra w tenisa ziemnego od ponad 50 lat.
3: Tenis naprawdę zyskał w ostatniej dekadzie ogromną popularność, dostępność na pewno też wobec innych dyscyplin sportu, wobec innych form rekreacji. Właściwie stał się już takim popularnym sportem przez właśnie tą dostępność.
2: Do gry w tenisa ziemnego potrzebna jest jednak odpowiednia infrastruktura. O jej rozwój postanowiło zadbać Ministerstwo Sportu i Turystyki, które uruchomiło specjalny program modernizacji kompleksów tenisowych w całej Polsce.
4: To jest największy tego typu program inwestycyjny w historii, ponieważ nigdy nie było specjalnie tak masywnego, dedykowanego programu budowy kortów tenisowych.
2: Mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
4: W tej chwili na to działanie mamy przeznaczone ponad 80 milionów złotych, dzięki czemu w skali całego kraju, bo na bieżąco rozstrzygamy kolejne województwa i głaszamy to dofinansowanie, ponad 30 obiektów zostanie wsparcie. To są różnego rodzaju inwestycje, bo niektórzy remontują istniejącą część kortów, niektórzy będą dobudowywać na przykład stałe zadaszenie, które jest tak bardzo potrzebne. To jest wielki projekt, który dotyczy, jeżeli mamy ponad 30 obiektów, to są dziś klubów i to będzie tysiące zawodników i zawodniczek, którzy będą mieli w tej chwili inwestycje na najwyższym poziomie. Oczywiście te inwestycje dotyczą większych miejscowości, ale też ich tych mniejszych.
2: Pieniądze trafiły już między innymi do Gdańska, Pszczyny, Bytomia, Bielska-Białej oraz Gorzowa Wielkopolskiego, który wybuduje zupełnie nowy kompleks 7 kortów tenisowych.
5: Piękny kompleks sportowy, tenisowy.
2: Mówi prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki.
5: Pierwszy etap już wchodzi w fazę realizacji, dlatego że po tej decyzji ministra mamy pełne finansowanie, bo drugie tyle mamy po stronie miasta. Oczywiście jest jeszcze kwestia VAT-u, który jest niekwalifikowalny. Natomiast ta inwestycja ruszy albo jesienią, albo najpóźniej na wiosnę, dlatego że przetarg chcemy rozpisać jak najszybciej, żeby te roboty poszły do przodu i do końca przyszłego roku, żeby zostały zrealizowane.
2: Program modernizacji kompleksów tenisowych ma na celu unowocześnienie istniejących ośrodków szkolenia, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju polskiego tenisa i przygotowaniu zawodniczek oraz zawodników do rywalizacji na najwyższym poziomie. To niezwykle ważne, podkreśla z kolei wiceprezes Polskiego Związku Tenisa Ziemnego Wojciech Jaraczewski.
6: Na pewno jest to złoty okres na naszej dyscyplinie sportu. Staramy się to wykorzystać jak najbardziej. No takie programy, które wprowadza Ministerstwo Sportu i Turystyki, tylko nam w tym pomaga, nam to ułatwia. My chcemy być dobrym partnerem dla Ministerstwa Sportu. Też jakby opiniujemy te inwestycje i cieszymy się, że nasze opinie też są brane pod uwagę. I ten program modernizacji i rozbudowy infrastruktury tenisowej idzie do przodu.
2: Nowe obiekty mają już spełniać wszelkie normy organizacji zawodów krajowych i międzynarodowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada, że w kolejnych latach również będą pieniądze na tego typu inwestycje. Kamil Lewera, Radio Plus.
1: Niebawem w całej Polsce powstanie kilkadziesiąt nowych kortów do gry w tenisa ziemnego, a będzie to możliwe m.in. dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa. No a my czekamy zatem na realizację projektów i kolejne tenisowe talenty.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Praca sezonowa. Wielu młodych ludzi podejmuje ją w czasie wakacji. Na co jednak powinni uważać, rozpoczynając ją, i co powinni zrobić, by nie okazało się, że na koniec nie otrzymają pieniędzy? Między innymi o tym z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy Eweliną Kolanowską i Konradem Pachciarkiem rozmawiała Anna Świtalska.
2: Praca w wakacje to jest taka praca tymczasowa. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
3: Powinniśmy zwrócić uwagę już zanim zaczniemy tej pracy poszukiwać, czyli spojrzeć na to, kim będzie nasz przyszły pracodawca. I oczywiście można to zrobić na wiele sposobów. Dobrze, żeby wsparli nas w tym nasi opiekunowie, nasi rodzice, ale jest też...
2: W przypadku młodocian.
3: W przypadku osób, które nie są pełnoletnie. I jeżeli poszukujemy tej pracy, to przede wszystkim sprawdźmy, czy ta firma rzeczywiście istnieje. Porządne firmy tak naprawdę, oprócz mediów społecznościowych, można znaleźć w internecie naprawdę pod wieloma linkami. Popytajmy znajomych. Ta poczta pantoflowa działa bardzo dobrze, więc popytajmy, czy ktoś może pracował tam, czy zna tę firmę. Poczytajmy opinie. Przecież jest mnóstwo portali, na których można się o firmie wypowiedzieć i oczywiście na te opinie trzeba patrzeć z dużym dystansem, ale jednak część z nich jest prawdziwych. Więc zanim się zatrudnimy, sprawdźmy, czy ta firma rzeczywiście istnieje i czy jest wypłacalna.
2: Młodociani, oni będą teraz w czasie wakacji szukać pracy. Co mogą robić, czego nie mogą robić i na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę?
4: Biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne, to wielu młodych ludzi, którzy podejmują pracę w okresie wakacyjnym, będą pracowali w gastronomii. Bez względu na to, na podstawie jakiej umowy będą wykonywali tą pracę, na pewno nie mogą podawać alkoholu, nie mogą pracować z alkoholem, ale także...
2: Ale może być sprzedawany alkohol w takiej restauracji?
4: W miejscu, gdzie wykonują pracę, może być sprzedawany alkohol, natomiast młodociani nie powinni go podawać, nie powinni go serwować. Natomiast to, czego jeszcze nie mogą robić, to na pewno praca w porze nocnej, praca w godzinach nadliczbowych. I nie powinni oni wykonywać prac, które stanowią bezpośrednie bądź pośrednie zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub rozwoju psychofizycznego.
2: Mieliśmy takie przypadki w trakcie poprzednich wakacji, poparzenie fryturą właśnie takiego chłopca. Chyba nawet nie miał 15 lat.
4: Pracownicy, którzy nie mają 15 lat, w ogóle co do zasady nie powinni pracować. Wyjątkiem są sytuacje, w których podejmują pracę, czy to w reklamie, czy w kulturze. Natomiast podejmują tą pracę na szczególnych warunkach. Natomiast w pasie nadmorskim, czy mówiąc szerzej, także w gastronomii, osoby poniżej 15 roku życia w ogóle nie powinny podejmować legalnie żadnej pracy, bo jest to niezgodne z prawem.
2: Czyli takie dziecko, które do nas podchodzi na plaży z kolbą upieczonej kukurydzy czy z lodami, taki pracownik trochę nielegalny.
4: Byłoby miło, gdybyśmy my jako dorośli mieli taką świadomość, że jeżeli widzimy osobę, która ma poniżej lat 15 i czasami w bardzo niebezpiecznych warunkach, czy to przy właśnie smażeniu frytek, czy w jakimś dużym nasłonecznieniu oferuje jakieś usługi, no to byłoby miło, gdybyśmy zapytali, czy na pewno tą pracę wykonuje, bo chce, ile ma lat, i są odpowiednie służby, którym można to zgłosić, ponieważ tak jak podkreślamy, osoby poniżej 15 roku życia takiej pracy nie powinny wykonywać.
1: Do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
5: Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
16: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Real

0: złotych. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Wracamy do rozmowy Anny Świtalskiej z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Wypadki przy pracy to też jest taka niechlubna, można powiedzieć, domena wakacji.
3: Rzeczywiście wakacje są tym czasem, kiedy dzieci, chociaż nie powinny pracować, to pracują i wypadki zdarzają się, ale zdarzają się nie tylko wśród tych osób młodocianych, ale i dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że wakacje są tym czasem, kiedy wiele osób rozpoczyna swoją pierwszą pracę, tę przygodę z zarabianiem pieniędzy i są niedostatecznie przeszkolone albo nie przyjęły tej wiedzy i po prostu brak doświadczenia

0: gubi. Drugą taką grupą osób, które niestety wychodzą do domu i wracają i nie wracają, albo też kończą tę pracę w szpitalu z bardzo ciężkimi obrażeniami, to jest z kolei grupa osób bardzo doświadczonych. Jest z kolei gubi rutyna, bo na przykład uważają, że uprząż jest w tym momencie niepotrzebna. Przecież wchodzę na ten dach zaledwie na 2 minuty i to się wszystko bardzo źle kończy. Jest jeszcze oczywiście ta grupa dzieciaków na wsi, które bardzo często pomagają swoim rodzicom. I one też są szczególnie narażone na wypadki. My staramy się te dzieci, ich rodziców uświadamiać i tak naprawdę inspektorzy pracy są w tych najmniejszych miejscowościach w całej Polsce, także w naszym województwie. Jeździmy po szkołach, jeździmy także po przedszkolach i opowiadamy, co może się zdarzyć, aby tych wypadków uniknąć.
1: Praca dzieci, takich nawet kilkuletnich, jest możliwa. W jakiej branży?
2: Mogą takie dzieci pracować w kulturze, mogą pracować w reklamie, ewentualnie w sporcie, natomiast mogą wykonywać taką pracę tylko i wyłącznie pod określonymi warunkami, bo ta praca nie może zagrażać ich rozwojowi psychofizycznemu, ich zdrowiu, ich życiu. Nie może też kolidować z realizacją obowiązku szkolnego. Muszą oczywiście na to wyrazić zgodę opiekunowie.
0: Czyli to są te dzieci tak naprawdę, które często widzimy w filmach, w reklamach, w spektaklach, czy to telewizyjnych, czy to nawet u nas w teatrach. Więc te dzieci rzeczywiście w cudzysłowie mogą pracować, ale na określonych zasadach.
1: A po wakacjach pewnie wysyp skarg związanych z pracą sezonową.
2: Wielu młodych ludzi trafia do nas po wakacjach z różnymi problemami, głównie związanymi z tym, że nie wypłacono im wynagrodzenia za wykonaną przez nich pracę. No i podstawowym problemem jest to, że często ci młodzi ludzie nawet nie wiedzą, dla kogo pracowali. Biorąc pod uwagę, że często ta praca odbywa się w takich warunkach, że nie podpisali żadnej umowy, to nawet nie wiedzą, dla jakiego podmiotu tą pracę świadczyli. I to jest podstawowy problem, bo żebyśmy mogli im pomóc, to musimy wiedzieć, kogo mamy odwiedzić, do kogo pójść na kontrolę, żeby wyegzekwować od nich przestrzeganie przepisów prawa i odzyskać te świadczenia, które są tym młodym ludziom należne. Kolejnym problemem jest to, że ci młodzi ludzie często pracują, nie podpisują żadnej umowy i kiedy trafiamy do jakiegoś podmiotu, który miał te osoby zatrudniać, to wówczas tam nie ma żadnych śladów i często ci zleceniodawcy czy pracodawcy w ogóle wypierają się tego, że zatrudniali takiego młodego człowieka, a on nie dysponuje jakimkolwiek dowodami w tym zakresie.
1: Z tymi świadkami
0: to też bywa różnie, dlatego że czasami koleżeństwo, przyjaźń kończy się z momentem wypłacenia wynagrodzenia jednej osobie, a drugiej już nie. I były już takie przypadki, że przychodzi do nas młody człowiek i mówi, ale przecież pracowałem z Michałem, Michał na pewno poświadczy, a Michał mówi, nie, no ja ciebie człowieku pierwszy raz w życiu widzę. Więc z tymi świadkami bywa bardzo różnie, dlatego my zawsze nalegamy, podkreślamy, aby podpisywać umowę. Ta umowa oczywiście musi mieć swoje obostrzenia i jeśli już tą umowę podpiszemy, zróbmy jej zdjęcie komórką, wrzućmy sobie na pocztę, do chmury. Przejrzyjmy ją przed podpisaniem, czy ona zawiera rzeczywiście te wszystkie składniki, o których zaraz powiemy, które umowa powinna zawierać, bo naprawdę lepiej być mądrym przed szkodą. Oby się ona nie wydarzyła, ale rzeczywiście tych sytuacji po wakacjach jest bardzo dużo, ale to jest wielka szkoda, dlatego że młody człowiek idzie, chce mieć te pierwsze pieniądze, marzy, co sobie za nie kupi i nagle we wrześniu okazuje się, że konto jest puste.
2: Tak, ta umowa o pracy powinna być zawarta na piśmie, powinny być tam wskazane strony tej umowy, powinien być wskazany wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce jej wykonywania, data rozpoczęcia. No i oczywiście na tej umowie powinny się pojawić się podpisy obu stron. Jeżeli któregoś z tych elementów nie ma, to znaczy, że ta umowa nie spełnia wymogów określonych przepisami. Natomiast powtarzamy cały czas młodym ludziom, że jeżeli ktoś tą umowę, którą chce z nimi podpisać, nie chce im dać wcześniej do ręki, żeby komuś pokazać, czy rodzicom, czy nawet może to zrobić w taki sposób, że przyjdzie do nas i my w ramach naszego poradnictwa prawnego obejrzymy tę umowę, powiemy, czy ona jest w porządku, czy nie, nic to nie kosztuje, to jeżeli ktoś nie chce tego zrobić, nie chce jej wcześniej dać, to powinna się tym młodym ludziom zapalić czerwona lampka, bo to znaczy, że ktoś może mieć nieczyste intencje.
0: Może też być tak, że powie, okej, to jest umowa, ty podpisałeś i chowa ją po prostu do szuflady, bo mówi, u mnie będzie bezpieczna, u ciebie się na pewno zgubi. No nie, my musimy mieć ten nasz egzemplarz umowy dla nas. No i tak jak powiedziałam, ponieważ papier lubi nam czasami zaginąć, dobrze sobie gdzieś jakąś kopię tego zrobić.
3: z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy Eweliną Kolanowską i Konradem Pachciarkiem rozmawiała Anna Świtalska.
4: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą.

0: Dom Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Radio Plus.
4: Polska przekazała Ukrainie sprzęt za ponad 16 miliardów złotych, ujawnia szef MON. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiaduje się Radio Plus. Rozpoczęły się wakacje papieża Leona XIV w Castel Gandolfo. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MON ujawnia liczby. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Powiedział o tym Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe były realizowane w ciągu pierwszego roku od ataku Rosjan. To prawie 15 miliardów.
5: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
4: Mówił minister obrony narodowej i podkreślał, że rząd będzie nadal wspierał Ukrainę.
5: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Granica polskiego bezpieczeństwa. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
4: Decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON podjął wczoraj. Wszystko po tym, jak marszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji zasugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu we Warszawie, dowiaduje się Radio Plus. Pojazd staranował wczoraj tramwaj i 14 aut, a później wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Prokuratura weryfikuje teraz, czy podobny incydent nie wydarzył się kilka tygodni temu na Śląsku.
6: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
4: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kierowca był trzeźwy, a według jego relacji nie zadziałały hamulce. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. W kabinie pojawił się dym. Po wylądowaniu na lotnisku Torp ewakuowano 214 osób. Dym miała spowodować bateria telefonu jednego z pasażerów. Nikomu nic się nie stało.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: Rozpoczęły się wakacje papieża Leona XIV w Castel Gandolfo. Tegoroczny letni wypoczynek będzie się różnił od zeszłorocznej wizyty, zauważa proboszcz parafii świętego Tomasza de Villanova, ksiądz Tadeusz Rozmus.
7: W tym roku Ojciec Święty przyjechał i bardzo jasno od razu w swoim pierwszym wystąpieniu powiedział, jaki jest cel jego obecności. Chce tutaj wypocząć, nie ma żadnych wielkich spotkań, nie ma żadnych wielkich mszy świętych w lipcu i jedyna możliwość spotkania to są właśnie te piękne momenty związane z Anioł Pańskim.
4: Duchowny podkreśla, że zainteresowanie ze strony pielgrzymów jest ogromne. Najbliższa okazja, aby zobaczyć Ojca Świętego w Castel Gandolfo 12 lipca i dwie kolejne niedziele.

0: W nocy w Zielonej Górze mogą pojawić się przelotne opady. Na termometrach zobaczymy 16 stopni Celsjusza. Poziom wilgotności wyniesie 94%, a powieje z zachodu z prędkością 17 km na godzinę. Zachmurzenie będzie niemal całkowite, za to jakość powietrza w całym mieście będzie bardzo dobra.
1: Zielona Góra. Radio
0: Plus. 4 minuty po godzinie 18:00. Jakub Brzegowy, zapraszam na jeszcze 2 wspólne godziny w ten dość pochmurny poniedziałkowy dzień, ale będę miał dla Państwa kilka fantastycznych utworów, więc proszę się nie przejmować. A już na początek, Nothing's Gonna Change My Love.

0: Uwaga, zielonogórscy kierowcy! Przypominamy o trwających utrudnieniach w ruchu na trasie północnej. Zmiany są związane z realizacją pierwszego etapu budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona na trasie północnej, a także w pobliżu przylep parku. Mimo prowadzonych prac, ruch pojazdów odbyły się w obu kierunkach. Obecny etap robót na trasie północnej potrwa do 30 sierpnia.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.

0: 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Radio Plus. 28 minut po godzinie 18 na naszych zegarach. To była Madonna i Material Girl. Już teraz Eric Clapton i Leila, a za chwilkę będziemy mieć informacje dla miłośników motoryzacji.

0: Thank you.
1: Miłośnicy motoryzacji będą mieli możliwość spotkać na zielonogórskich ulicach historyczny pojazd. Do kolekcji zielonogórskiego MZK trafił nowy eksponat. To Jelcz 121 MB z 1997 roku. Pojazd jest już w Zielonej Górze, gdzie spędzi godziwą emeryturę. Autobus będzie przypominał starszym mieszkańcom, jak to było kiedyś, a młodym da świadectwo, jak wyglądała motoryzacja w latach 90.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Zielonogórskie Wodociągi rozpoczynają realizację jednego z największych projektów modernizacyjnych w historii spółki. W ciągu najbliższych 3 lat na blisko 18 tysięcy wodomierzy zostaną zamontowane nowoczesne moduły radiowe umożliwiające zdalny odczyt. Montaże będą prowadzone w dni robocze między 8 a 20. Przypominamy, że mieszkańcy mają pełne prawo zweryfikować tożsamość montera przed wpuszczeniem go do budynku, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zielonogórskiego Urzędu Miasta.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
5: Mnie też.
4: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
5: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
4: E-learningu?
5: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
4: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
5: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
12: Radio Plus. Radio Plus Zielony.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: To był Albano i Romina Power w utworze Ci Sara. 9 minut pozostaje nam do godziny 19. Już teraz Warius, Manx i Orła Cień, więc polski wątek, a już za chwilkę kolejny wielki polski artysta. Kto taki? Usłyszą Państwo za kilka minut.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Zbigniew Wodecki, Hope Welcome To, czyli utwór, który początkowo miał być żartem, a stał się hitem. O, ile takich było. Muzykę napisał Ryszard Poznakowski. To taka ciekawostka, którego mogą Państwo zresztą kojarzyć z grupy Truba Duży. Już za 7-3 minuty będziemy mieć godzinę 19 i serwis wiadomości, a godzinę 18 kończy nam Ben King utworem Stand By Me.

0: Sprzęt przekazany Ukrainie nie osłabia bezpieczeństwa Polski, mówi szef MON. Są wstępne wyniki sekcji po tragedii w Skawinie. Powiemy też o przygotowaniach do uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Czernej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla też, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Szef MON na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie. Co mówił minister obrony, o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
2: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
1: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
2: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
1: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON podjął wczoraj. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące Patriot i jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po tragedii w Skawinie, gdzie znaleziono ciała młodego małżeństwa, niemowlęcia i babci. Potwierdzają one skalę brutalności, z jaką doszło do zabójstwa.
3: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała. I te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
0: Mówił Tomasz Wawszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
3: To, iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
0: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Do jutra konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
4: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
5: Ale miało się na to całą kadencję.
4: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
5: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują 5. ministra z rzędu nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
4: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Trwają przygotowania do uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Czernej koło Krakowa. Mają szczególny charakter, bo w tym roku przypada 775-lecie szkaplerza karmelitańskiego. Jutro rozpocznie się 9-dniowa nowenna, która poprzedza liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel.
7: Jest msza święta, kazanie, jest modlitwa przed łaskami stojącym obrazem Matki Bożej Szkapleżnej, uroczyste zasunięcie obrazu. Szczególnym takim wyrazem jest ostatni dzień nowenny, wigilia przed uroczystością, kiedy mamy procesję różańcową wokół sanktuarium i też czuwanie modlitewne przed obrazem, jak i Eucharystia na zakończenie.
0: Mówił ojciec Włodzimierz Tochmański, karmelita bosy z Czernej. Główne uroczystości odbędą się 16 lipca.

0: Wtorek w Zielonej Górze niestety wciąż będzie dość pochmurny i podobnie jak dzisiaj pojawią się przelotne opady. Na termometrach zobaczymy od 16 do 20 stopni Celsjusza. Poziom wilgotności wyniesie 81%, powieje z zachodu z prędkością 18 km na godzinę. Zachmurzenie przez większość dnia wyniesie ponad 90%, a jakość powietrza będzie dobra.
1: Radio Plus Zielona Góra.
0: Pięć minut po godzinie 19:00. Jakub Brzegowy, zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. No, niby deszcz tak ustaje, ale coś ustać się nie może. Natomiast chmur już dzisiaj się raczej nie pozbędziemy. No ale żeby troszeczkę poprawić Państwu nastrój, to już na sam początek Eurythmics i Sweet Dreams.

No, ostatnie dni są dość deszczowe, ale spokojnie, nieco pochmurna i deszczowa aura jest także przyczynkiem do tego, aby można było troszeczkę spędzić czasu z najmłodszymi. No i najmłodsi właśnie sprzed komputera mogą wyruszyć do Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze, bo tam aż do 28 sierpnia będą odbywały się zajęcia pokazowo-warsztatowe, których celem będzie zaszczepienie pasji do nauki u najmłodszych. Tematem jutrzejszego spotkania będą łąki kwietne i ich znaczenie dla przyrody, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus. Zielona Góra.

Jeśli nie mają Państwo jeszcze pomysłu na jutrzejsze popołudnie, to można wyjść na spacer albo, i tu propozycja dla wszystkich pań, wsiąść na rower i przyłączyć się do ustawki rowerowej YOLO Ride Girls. Rowerzystki zbiorą się o godzinie 17.30 pod Zielonogórskim Ogrodem Botanicznym. Proszę zatem odkurzyć swoje rowery szosowe i zaserwować sobie trochę ruchu. Przewidziana jest grupa wolniejsza i szybsza, więc każda z pań będzie mogła dostosować tempo do własnych potrzeb, no i rzecz jasna, kondycji.

0: Tydzień tygodniem, każdy ma swoje obowiązki, ale warto korzystać z wakacyjnego czasu, bo w Zielonej Górze odbywają się wydarzenia godne uwagi i to codziennie. Tak mam na myśli oczywiście Lato Mus Wszelakich. Już w najbliższą środę odbędzie się na przykład spacer śladami Żydów w Zielonej Górze. To o godzinie 17, a godzinę później, bo o 18, na Placu Teatralnym wystąpi zespół Ciężko Będzie. A jeśli Państwu starczy jeszcze siły, to o godzinie 20 na Placu Teatralnym również rozpocznie się letnie party. Oj, będzie się działo.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: To była szwedzka grupa ABBA z utworem I Have a Dream. Już teraz Genesis, Jesus, He Knows Me. 7 minut pozostaje do godziny 20:00.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Dwie minuty pozostają do godziny 20:00. To była grupa Genesis, a już teraz na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania Fool's Garden i Lemon Tree. Jakub Brzegowy, bardzo dziękuję za cały dzień. No i zapraszam oczywiście jutro od godziny 16:00, życząc przy okazji miłego wieczoru, a już za chwilkę spotka się z Państwem Marek Sierocki. Do usłyszenia, do jutra.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku bawimy się od 20 do 22, w piątki i w soboty tradycyjnie nasze prywatki, a na początek duński duet Laidbacki, Sunshine Reggae, potem Gina T, Summertime, Summertime i Precious Wilson, Raising My Family.

0: Nasz pierwszy mix zakończył René Bauman, czyli DJ Bobo utworem There is a Party.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasze wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. To holenderski duet Fantastic i Costa Blanca. Potem duet Ocean i Hands Up. Będzie też grupa Cool and the Gang i Celebration. Come.

To kwintesencja muzyki tanecznej. Funky, soul, disco, grupa Kool & The Gang i Celebration za nami, a przed nami Belinda Carlisle i jej słynny hit La Luna. Potem David Lyme i Bambina, a także zespół Rigueira w piosence Vamos a la Playa.

0: Samantha Fox z utworem I Only Want To Be With You zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W dalszym ciągu wakacyjne hity, ponownie Chris Rea, tym razem w swoim kultowym hicie On The Beach. Potem grupa Fleetwood Mac i Everywhere, będzie też Blondie, Heart of Glass.

grupa Blondie, a przed nami kolejny wakacyjny hit Beach Boys Kokomo, potem Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, a także grupa London Beat w przeboju I've Been Thinking About You.

0: To był zespół London Beat i tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasz ostatni dzisiejszy miks, a w nim trio Scotch, Take Me Up, potem Finzi Contini, Olala. Będzie też Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

był Savage, a przed nami francuska formacja Monte Cristo i utwór Lady Valentine. Będzie też brytyjski duet Erasure, potem kolejny brytyjski duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a na koniec tego miksu Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics z utworem Sweet Dreams, zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.